0: SK Kielce.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

0: klientem sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: pytasz, jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Weronika Wawrzyk, dużo słońca czeka nas w tym tygodniu. Według ekspertów poniedziałek przyniesie nam aż 20 stopni. Ciśnienie według ekspertów co prawda będzie średnie, ale myślę, że jednak jedna kawa w ciągu dnia już naprawdę załatwi sprawę.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Znamy oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Niespełna 30% otrzymała Monika Piątkowska. A to oznacza, że ta dwójka zmierzy się ze sobą w drugiej turze wyborów.
4: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
3: Mówił Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska podczas wieczoru wyborczego deklarowała:
5: jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, które leży nasze miasto na sercu.
3: A frekwencja w Krakowie wyniosła 43,5%, a ponowne głosowanie za 2 tygodnie. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Jedna osoba zginęła po tym, jak na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe.
3: A pociągiem jechało 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. A polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie na złotych medalistów czekał tłum kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył dumy ze swojej drużyny.
7: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
3: A siatkarze teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach.
1: SK Kielce News.
2: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Prace nad modernizacją pociągów Polregio w Skarżysku Kamiennej na finiszu. 4 odnowione składy z nowymi napędami i sieciami Wi-Fi wyjadą na świętokrzyskie tory. Geopark Świętokrzyski otrzyma blisko 16 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój turystyki, mówi Michał Poros, kierownik geoparku.
8: Obiekty kubaturowe ukierunkowane przede wszystkim na dziedzictwo kulturowe, na tradycje lokalne.
2: Nowe atrakcje powstaną w 4 gminach.
9: Mamy go, jest dzień poniedziałek, dobry,
10: dzień dobry.
9: A jak poniedziałek, to znowu rusza po szynach tygodniowa maszyna.
11: Moj parabuch, radio w ruch. My już całkiem sprawnie jedziemy. Pytanie jak u was?
12: Wszystko dobrze, u mnie dobrze. A wy jak u was, tak, jesteście w sensie na dobrym starcie czy takim falstarcie?
9: No właśnie, do wyboru jest falstart albo dobry start na początku tego tygodnia.
12: U mnie dobry start, dobrze, dobrze.
11: No u mnie falstart.
12: Ojej.
9: To 664-402-302 albo mikrofon. Mikrofon na Messengerze, tam mikrofon wciskacie i gadacie.
12: Nomenklaturą żużlową to u Kamy jest tak zwana taśma, prawda?
9: Zerwana taśma w gaciach.

0: zaśpiewaj, jak ładnie się zaśpiewałeś na, poza anteną.
1: Pampel. Moja droga,
0: Pampel.
1: Kamila, moja droga, Kamila.
2: Dobra, to już było ostatnie tłumaczenie piosenki i ostatnie śpiewanie na dzisiaj. Koniec.
3: W tym tygodniu.
2: Nie ma, dostaję zakaz.
3: Mamy kary. Poniedziałek, to
2: dziękujemy, no, a kary będą w razie czego, tak. Jeśli tak, no dobrze.
1: Doszły mnie głosy, że muszę mówić tylko po polsku, nic nie tłumaczyć i być grzeczny będę, obiecuję.
3: Czyli u ciebie falstart na dzień dobry. Dzisiaj zastanawiamy się, czy dobry start, czy falstart.
4: Zdecydowanie falstart, bo 9.19 brzmi bardziej jak rekord świata na 100 metrów niż cena za litr benzyny.
1: O, właśnie.
2: Ale są plusy w tych cenach, słuchajcie, bo ja się zagapiłem i musiałem tankować na autostradzie.
3: Oh yeah.
2: Ale czekaj, oh, wyjeżdżając było 9.19 u mnie na osiedlu.
1: A dyszka była już?
2: Nie, a na autostradzie było 9.19. Oni są kochani, bo nie wiedzą, że jejku, no nie róbmy im tego. Zostawmy tak, jak jest w mieście.
3: Janki, to nie chodzi o to, że nie róbmy im tego. Po prostu im się na wyświetlaczu nie mieści.
2: Aha. Aha, to dlatego zapłaciłem. Okay.
1: Przypominamy, że każdy się w Messengerze zmieści, jakby co. Falstart czy dobry start macie na początku tego tygodnia? Nagrajcie wiadomość.

0: Tutaj jest kwadrans po godzinie 6. Jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
1: Dobry. Poranne rasowanie.
0: Jadziula, zanim przejdziemy do spraw gazetowych, to ty masz wejście w ten tydzień. Masz dobry start czy falstart?
1: Jak dobry. U ciebie?
0: Dobrze? Dobry.
1: Dobry.
0: Idealnie, wpasowała się, bardzo dobrze. Dobry czas toru będzie. Tak. Bardzo nam się to podoba.
1: I dobry. Leci ten czas, nie wiadomo kiedy, zaraz będzie koniec.
0: Dokładnie. Koniec czego? Koniec świata?
2: Koniec tygodnia.
0: A, okej, okay, jejku, chyba. A w ogóle to tak.
1: Chwilę... A już październik będzie.
0: Święto zmarłych, potem...
2: Koniec roku, Sylwester już, ja już sukienkę wybieram, dokładnie. Ale dobry start w życie, przynajmniej takiej się wydaje, ma 20-letnia żona Filipa Heizera, czyli Bianka Heizer od niedawna. Przypominam, i był ślub. Ale był ślub i teraz oni mają swój własny podcast.
0: Teraz jest YouTube, tak,
2: to jest. Mówią, jak u nich życie wygląda.
0: To są Beckhamowie naszych czasów. Polska.
3: Ja się sam wkręciłem w to uniwersum.
0: Naprawdę?
3: Co tam się teraz dzieje?
0: Kurde, jak to się robi, bo ja nie mogę się wkręcić.
3: Po dzień dobry TVN zostałem nawet na TVN7, żeby zobaczyć ekskluzywny wywiad, bo udzielali pierwszego wywiadu telewizyjnego.
1: Wow.
0: Dobra, ja muszę nadrobić, ale
2: no
0: dobra.
2: No i okazuje się, że w tym podcaście Bianka powiedziała, że przed pierwszym spotkaniem z panem Filipem, to ona nie miała pojęcia, kim jest jej wybranek.
0: Tak.
2: I gdy go pierwszy raz zobaczyła, myślała, że jest doktorem.
0: Tak. Myślałam, że jest ojcem tego Filipa.
2: Nie.
0: Uściślili ten dem.
2: Doktorem nauk.
0: Właśnie. Doktorem nauk.
3: Mm. Nie stomatologiem, nie ginekologiem, tylko doktorem nauk.
1: No
3: i Jadzia, gdybyś ty poszła tą samą ścieżką, gdybyś ty nie wiedziała, że my jesteśmy radiowcami, to na pierwszy rzut oka, to jak my wyglądamy? Na kogo?
2: No dawaj, ja najpierw.
1: Ty przez mnie. Kama.
2: No.
0: Kama.
1: Trochę nauczycielka.
0: Aha.
1: Trochę influencerka.
2: No okej, to wolę zarabiać jak influencerka, sorry, nauczyciela.
0: Dobra.
1: Tak. Wiktor.
0: No. O, uwaga, cio, uwaga.
1: Typek z osiedla, co chodzi i szuka problemu.
2: No. Nie. Jego problemy same znajdują.
0: Okej, uwaga.
1: Jankę.
0: No nie mów o mnie. Dobra, dawaj, no.
1: Człowiek z bolącym kolanem.
4: Tylko w Radiu SK.
0: Aż się odezwała moja łąkotka. Nie, pamiętajcie, nie mówimy łękotka, tylko łąkotka. A,
3: bo to jak idziesz po łące, to wtedy się poślizgniesz.
0: Mówią do was influencerka, typek z osiedla i bolące kolano. Zostańcie z nami.

0: J-Lo w Estę. Mam wrażenie, że ona jest dotknięta tą samą chorobą, co Benjamin Button.
1: Albo
0: że...
1: Krzysztof Ibisz.
2: Czyli?
0: Ona jest coraz młodsza. Coraz młodsza i coraz młodsza.
2: Ach, spojrzałem na zęby Krzyśka. Jakoś oślepiły mnie, przepraszam. No dobra, 25 minut po godzinie 6. Tutaj Estka, w poniedziałek 28 września.
0: Za chwilę newsy w Estce. Mokry Bangkok przed nami.

0: SK. Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo.
7: Coraz bliżej do godziny 7:00, Weronika Wawrzyk, zapraszam. Według ekspertów w tym tygodniu dużo słońca przed nami. Dziś w Kielcach i w województwie świętokrzyskim na termometrach nawet 20 stopni, więc jest się z czego cieszyć.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do grywka będzie potrzebna w Krakowie. Znamy pełne wyniki niedzielnych wyborów na prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała z poparciem ponad 36%. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, na którą postawiło blisko 30% mieszkańców. Jak poszło pozostałym kandydatom, piszemy o tym na sk.pl. A stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska.
9: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
10: SK Sport News.
8: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili wczoraj z Mediolanu, a witający ich kibice podkreślali:
11: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie, jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach.
8: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugal Czycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
12: Możemy to usłyszeć jeszcze raz, co zrobili Niemcy?
8: Przegrali.
12: Dziękuję.
6: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
13: Jankes,
14: Gama
15: i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: W Radiu SK.
18: Poniedziałki ma to do siebie, że po prostu są. Niestety.
12: Tak.
19: To prawda.
12: Poniedziałki ma to do siebie.
19: No i startują albo fal startują. Pytamy was o to z samego rana, jak z waszym startem?
20: Poniedziałek jak na razie na tak, przynajmniej tak twierdzi córka, ale może dlatego, że chodzi do szkoły do czwartku. A w piątek robimy mini wagary. O. Pozdrawiam.
18: O, to ja też chcę. W piątek L4.
19: L4, tak, dziękujemy.
12: Może ja zabiorę kamę, a ty zostaniesz sam.
19: Bardzo.

0: Uwaga, otwieram wejście. Już otworzyłem.
1: Drzwi otwarte.
0: 6:38, tutaj Jeska. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A zauważyliście, że drzwi obrotowe nigdy nie skrzypią?
1: A faktycznie.
0: Kama.
1: Czasami tylko jak się piasek dostanie w te szczotki na dole przy drzwiach obrotowych, to szurają. To fajnie.
0: I stają, jak się za blisko stanie tych drzwi.
1: Zapraszam was teraz tymi drzwiami. Wejdźmy do lasu na chwilę. W ogóle wyjdźmy na łąkę, pójdźmy w naturę, bo mam ciekawostkę.
0: Zapraszamy.
1: Od zwierzęcą.
2: Już się boję.
1: Uwaga. Ciekawostka od zwierzęca. Otóż myszy podsłuchują ptaki.
2: Co? Jeszcze raz.
1: Myszy słuchają, co gadają ptaki, żeby dowiedzieć się, czy jest bezpiecznie, czy nie, bo same nie za bardzo wiedzą.
0: Kama, proszę, wytłumacz to wszystkim, bo ja już zgubię,
2: zgubiłem. Gryzonie nasłuchują odgłosów wydawanych przez ptaki, informujące się o zagrożeniach ze strony drapieżników i same z nich korzystają.
1: I mysz mówi do myszy, ty słyszałaś, gołębie mówią, że leci taki wielki jastrząb.
0: Ale to, słuchajcie, Julian Tuwim to już kiedyś wymyślił. Przecież było ptasie radio, prawda?
2: Było,
0: jest i będzie.
3: Kama i Wiktor.
2: To się nazywa również Sowa i Przyjaciele.
0: Tak.
4: Reklama. Bring the beat back.

0: Senlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Chórki robię, chórki to nie śpiewanie.
1: A, to luz.
0: 11 do 7. Zabieramy się za urodziny Zeską w Radiu SK. Łączymy się. Uwaga.
2: Tomek!
0: Hej! Tomek, jesteś?
3: Jestem.
0: Dzisiaj razem z Tomkiem, naszym słuchaczem, urodziny obchodzi Martyna Wojciechowska. Słuchajcie, dziennikarka, ta podróżniczka, ta Martyna. I ten Tomek.
1: Mogłaby nakręcić taki program. Tomek na końcu produkcji u siebie w pracy.
2: Tomeczku, ty masz dzisiaj urodziny i z tego, co wiemy, połowa twojej roboty wie, że masz urodziny, a druga połowa nie wie. Więc daj na chwilę się na głośnik i my teraz krzykniemy: halo, robota Tomka! Tomek dziś ma urodziny!
1: To nie tylko twoja praca, ale wszyscy w tym kraju usłyszeli już, że masz urodziny, także uważaj, jak wyjdziesz z pracy, jak się ludzie dziwnie będą patrzeć na ciebie na mieście, to przez nas.
2: A cukierki przyniosłeś?
3: No, tak troszkę.
2: A mogę dwa?
0: Tomek, no powiedziałem troszkę, czyli nie bardzo, no Tomek, ewentualnie jutro, no bo będziesz miał kasę na te cukierki, dajemy no, tobie stówę urodzinową.
3: O, dziękuję, super.
0: Nie zdziwi się wcale, jak za chwilę ktoś podejdzie do ciebie, jakiś kumpel.
4: Tomek, pożycz stówę.
1: Słuchaj, ta stówa jest specjalnego przeznaczenia, bo twoja kochana, twoja żona napisała, że jak już przekażemy ci tę urodzinową stówkę, to ona ma nadzieję, że ta stówa będzie na mały, słodki deser przy kawie, którą oczywiście ty jej zafundujesz.
3: Oczywiście, że zafunduję, bardzo lubimy takie deserki.
2: Więc ona w ramach urodzin z przyjemnością z tobą pójdzie.
3: Super, dziękuję.
2: Tomeczku.
0: Niech żyje nam!
2: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
3: Dziękuję.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7, tutaj jest poniedziałek 28 września. Oni już wrócili, prawda, siatkarze?
1: Tak, wylądowali. To i tak zwana wielka feta była na lotnisku.
0: No tak, bo to jest strefy wolnocłowe, tam zapraszają. No.
2: Mnie to zawsze zastanawia, jak wracają na przykład sportowcy do kraju i potem wszyscy ich witają na lotnisku i oni tak biorą i rozpisują, te wszystkie autografy dają i tak dalej.
0: Tak.
2: Czy kiedykolwiek nie przestraszyli się, że podpisali umowę kredytową?
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Czy Kama dała mi coś kiedyś do podpisania?
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Weronika Wawrzyk, początek tygodnia. Mam nadzieję, że rozpoczął się Wam ten tydzień naprawdę bardzo przyjemnie. Dość przyjemnie będzie też dziś na termometrach, ponieważ według ekspertów wskaźniki wskażą nawet 20 stopni. Ciśnienie będzie średnie, ale kawusia pomoże.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Bitwa o Kraków? Nierozstrzygnięta. W wyborach o fotel prezydenta miasta potrzebna będzie druga tura. W niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała. Około 6 punktów procentowych straciła do niego Monika Piątkowska. Jak na swoje wyniki zareagowali kandydaci, o tym reporter SK Jakub Solarz.
3: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
4: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
3: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
5: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
3: Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
2: A wyniki pozostałych kandydatów możecie sprawdzić na sk.pl. Tragedia w Dąbie Kujawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji.
6: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
2: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla:
7: nie jest łatwo, jak jest też wielkim faworytem.
2: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: SK Kielce News.
1: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Czas na oddanie głosu w kieleckim budżecie obywatelskim mija 6 października. Wybierać można spośród 77 projektów. Wojewoda Świętokrzyski zachęca do zapoznania się z zasadami ostrzegania i alarmowania ludności. Jak rozpoznać sygnały z syren alarmowych?
8: 3-minutowy modulowany to jest sygnał o alarmie, a sygnał ciągły 3-minutowy to jest odwołanie tego zagrożenia.
1: Mówi Michał Jankowski, zastępca świętokrzyskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
9: Jankes, Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor
10: w Radiu RTSK.
11: Tak, wchodzimy pięknie w poniedziałek, w kolejny tydzień, 3 minutki po godzinie 7.
12: No pytanie tylko, jak wy wchodzicie? Dobry start, fals start, jak wam się tydzień zaczyna? Halo?
13: Oczywiście, że bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Pogodziłem się z narzeczoną, więc jest wszystko pięknie.
14: O, ja mam nadzieję, że pogodzili się przynajmniej 3 razy dzisiaj rano.
11: O, jak nie 4.
12: Ale ze swoją narzeczoną, prawda?
11: Ale to prawda, to godzenie w kłótniach jest najlepsze. Tego wam życzymy, żebyście się częściej godzili niż kłócili.
12: Pod kołderką.

0: prima ballerina, to jest ona. Jakby był rodzaj męski, to jakby to było? Prim balerin?
1: Tak.
0: Baleron.
2: Prim baleron, to dobre. 10 minut po godzinie 7. Życzymy wam smacznego poniedziałku. Oczywiście patrzymy, co się działo w weekend. Sporo imprez sportowych się odbyło.
0: Tak, ale...
2: Dużo się powoli kończy.
1: Maraton.
0: Mecz Polska-Bośnia-Hercegowina.
2: Pozdrowienia dla Bartka Zmarzlika, który został mistrzem świata, w sensie wice.
0: Ja jednak chciałem pozdrowić prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kulesza. Słyszeliście, co się stało?
2: Ja
0: co
2: nie
0: się
2: słyszałem. Stało? Co się stało?
0: Prezes Kulesza, powiem krótko i jasno, podmienił dziecko, które wychodziło razem z Robertem Lewandowskim na mecz.
2: Chodzi o mecz z Bośnią i Hercegowiną?
0: Wszyscy stali już przygotowani do wyjścia w tym szpalerze.
2: Jakie dziecko? Jakie podmiana?
0: Każdy piłkarz trzymał swoje dziecko za rękę.
1: Znaczy swoje jak swoje. Dziecko, które zostało mu przydzielone, no?
0: Tak jest. Jest taka tradycja, że się z dziećmi wychodzi.
1: No, miłe, no.
0: W ostatniej chwili podbiega prezes Kulesza. Wszystko się zarejestrowało na kamerach. Do Roberta. Z nowym dziekiem podbiega.
2: Panie Roberto, pomyłka nastąpiła na porodówce.
0: I zabrał tamto, wstawił nowe.
2: Robert był nie ze swoim dzieckiem.
0: I Robert wyszedł z takim, Jezus, z którym miał nie wychodzić.
2: A co z tamtym dzieckiem, które zostało podmienione?
0: Podobno obiecali mu, że wyjdzie następnym razem.
1: To jest niewiarygodne, słuchajcie, 5 sekund. Tyle wystarczyło, żeby ten dzieciak, którego podmienili, nauczył się wszystkiego o życiu w Polsce.
2: Łubo dubo, niech tam żyje Cezary Kulesza, prezes naszego klubu.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 7.17. Idealnie się składa po 7.17. 7 wygrywa.
1: W Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy serdecznie do wygrania eskowe klapki Kubota, skarpetki eskowe, magazyn SK, story z Oskarem Cymsem. No i jak dzwonicie, to trzymajcie telefon przy uchu.
3: I przypominamy o najnowszej zasadzie. Musimy się zmieścić w dwie minuty.
0: Tak jest, dwie minuty. Zmienimy się, spokojnie. Będziemy
2: Dzień
0: pomagać.
2: Dobry, kto z nami?
4: Cześć, Monika.
2: Cześć, Monika. Jak tam u ciebie poniedziałek?
4: W porządeczku.
2: No to będzie jeszcze lepiej.
0: Będzie, oczywiście. Uwaga! Rozpoczęta. Lecimy!
3: Uwaga, pierwsze. Pesymista widzi szklankę do połowy pełną czy do połowy pustą?
4: Do połowy pustą.
3: Pesymista do połowy pustą. Musiałem się zastanowić. Dobrze, to jest dobra odpowiedź.
0: Dobra.
3: Drugie.
0: Lećmy dalej.
2: Podaj dwa przykłady czegoś głośnego.
4: Ja i moje dzieci.
0: Dobre. Trzecie, lecimy dobrze. Uwaga, jeśli są pomidory malinowe, to czy są też maliny pomidorowe?
4: Nie.
0: Dobrze.
3: Ajajaj, dobrze. Czwarte. A teraz ważne pytanie historyczne.
0: Ojeju, nie mów.
3: Co się stało pod Legnicą?
4: Co się... Chłopciem.
0: Nie.
2: Ktoś się ścigał z dżdżownicą.
0: Ktoś jadł jajecznicą.
2: Ale zaliczamy.
5: Sołtys tańczył z baletnicą.
0: Dobrze.
2: A przeliteruj słowo pończochy.
0: Pończochy?
5: O ja, przeliteruj.
4: P-O-N-O-C-Z-O-C-H-Y.
0: Nie ma!
2: Trochę nas
0: powiedziałaś pończochy.
5: Trochę cię
4: pończochy. CZ powiedziałam.
0: Dokładnie, ale przed CZ boję, powiedziałaś. Nie przejmuj się! Dziękujemy bardzo! Oddajmy połeczkę innej osobie.
2: Fantastyczna.
3: Gorzej było, a brawo Billy, no.
0: Dokładnie, nie bądź taki Bartek z Marsji.
2: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Szóste.
0: Danielku,
2: jaki od weekendu jest ulubiony kolor polskich siatkarzy?
6: Biało-czerwony.
0: Nie! Złoty. No złoty kolor.
3: 20 sekund nam zostało. Dawajcie
0: kogoś. Biało-czerwono.
3: Dawajcie kogoś nowego na siódme, szybko. 15 sekund.
2: Dzień dobry. Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dawaj, siódme. Szybko, dźwiękowo. Jak kibicowała cała Polska siatkarzą. Dawaj, dźwięk. Jak kibicowaliśmy?
6: Jest! Polska góra!
0: Dobrze!
2: Pudzian z nami, bardzo się cieszymy.
0: Dziękujemy.
3: Wjechał normalnie jak siatkarze na Boeingu.
0: Tak, to nie był spacer farmera, to był bieg farmera z walizkami pieniędzy.
6: Jak z Poznaniem.
0: Witamy! Tak, fana czarnego sportu. Za tydzień w Gorzowie.
6: Ostrowia Ostrów.
0: Gratulacje.
2: Gratulujemy ci również zdobycia eskowych klapek Kubota, skarpetek, magazynu SK Story z Oskarem Cymsem. I powiedz, jak ci poniedziałek mija?
6: Bardzo dobrze, jestem szefem we własnej firmie, więc dzisiaj robię sobie wolne.
0: Tak trzeba żyć, no.
1: W Radiu SK.
2: No. Polska górą!
3: A jakby co, to pamiętajcie. Tylko falubas!
0: Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy.

0: Szybko leci ten poniedziałek, już 7.30 za chwilę, no patrz panie. Zaraz środa, potem piątek i...
1: Patrzę panie.
2: Aż okulary włożył.
3: Dokładnie, patrzę panie, nie wierzę. No dobrze, rzeczywiście rozkręcamy się, jeśli chodzi o ten tydzień. Za chwilę Marcin Procki, newsy. Dzisiaj kolejny mecz.
2: Jejku, znowu?
3: Kama, nie narzekaj, dziewczyno.
0: Lepiej lecz po cipsiorki i coś do picia.
2: Dlaczego? Gramy. Z kim? Gramy. Ale jaki sport?
3: Ze Szwecją, piłka nożna.
0: Tym razem nogami będziemy odbijać.
3: Fajnie, co?
4: Do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
1: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
2: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo.
11: Weronika Wawrzyk, kierowcy, przypominam, że w Kielcach sporo remontów. Jeśli chcecie się spieszyć, to jednak warto wyjechać chwilę wcześniej. Prace modernizacyjne trwają m.in. przy ulicy Jagiellońskiej, Ściegiennego czy też przy ulicy Łódzkiej.
10: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Minęła 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polak zatrzymany na Malcie miał brać udział w bójce, po której zmarł obywatel Maroka. Według lokalnych mediów zatrzymany to zawodowy bokser, a na Malcie przebywał jako turysta. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się teraz wahadłowo.
13: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
14: SK Sport News.
12: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
15: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
12: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu o 20.45.
10: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
16: Jankes, Kama i Wiktor
17: w Radiu SK.
18: Startujemy z poniedziałkiem, 7.32, niektórzy z turbulencjami.
19: No pytanie właśnie, jak wy wystartowaliście, jak ten począteczek, halo?
20: Siemanko, Radio SK. U mnie dość spore opóźnienie, miałem być o 6.00, mam do pracy jeszcze 46 km, także chyba kierownik może wybaczy, może nie, zobaczymy.
21: A to jak udobruchałeś swojego kierownika?
20: Wysłałem mu zdjęcie oczu Shreka z napisem przepraszam, wybacz, to się więcej nie powtórzy.
22: Na czasie Radio SK.
21: to się dzisiaj nigdy więcej nie powtórzy.
18: I nie pytajcie jak osioł, daleko jeszcze?
21: Da!

0: To już 22 minuty do godziny 8. Wtedy pierwszy dzwonek i wtedy nauczyciele zrobią...
1: Ale, a propos, my po 8 wystartujemy ze szkolnymi akcjami, żeby zrobić wam troszkę lżej, jeżeli chodzi o te wyprawy właśnie naukowe.
2: Zgadza się, te oczywiście wszystko we właściwym czasie. Uwaga, uwaga, uwaga, znalazłem! To jest niesamowite! Jest większa od nas wszystkich! Pan nowy dniowy rekord Polski, brawo! Mamy to! Uważajcie, rekordowa w skali kraju Dynia została zaprezentowana podczas Bania Fest w Krapkowicach.
1: Brawo! Tutaj przypominam, nie bijemy brawo, tylko walimy z dyńki.
2: Tak! I uważajcie, Kama no. Uważaj, Wiktor uważajcie, wszyscy uważajcie. Halo Polska, 918 kg!
0: Tyle ważyła dynia?
3: Tyle jedna dynia!
0: 918?
1: To jest łapczywy kąsek dla każdego dewelopera.
0: Ale jak to?
1: No normalnie środek się wydrąży i się można wprowadzać.
2: Pato dynia od deweloperka?
4: Reklama. Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zacznij weekend najlepiej, jak tylko można. Z nami zaplanujesz niezapomniany start w rytmie gorących hitów. W każdy piątek baseny tropikalne Binkowski Resort w Kielcach odpalają prawdziwy festiwalowy ogień. Wskakuj do ciepłej wody pod prawdziwymi palmami, tańcz w pianie i poczuj klubowy klimat. Czekają DJ-e, spektakularne pokazy artystyczne nad wodą i strefa egzotycznych drinków. Startujemy w piątek od 19:00. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce. Zgarnij ekipę i łap bilety na basenytropikalne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: sebe dobrú i zlú informáciu.
1: Je bardzo dobrze,
2: a trzecia jaka jest?
1: Są dwie.
0: Są dwie.
1: Dobra, jaka jest?
3: Jest miejsce w sanatorium dla ciebie.
1: Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo.
0: Zła jest taka, że jedziesz z Noselem.
1: Czyli w jednym pokoju razem?
3: No, Nosel jest dyrektorem sanatorium. Dzisiaj właśnie ten wątek zostanie podjęty.
1: Słuchajcie, zobaczymy, jak będzie po mojej operacji, jeśli chodzi o moje kolano, moją łąkotkę.
3: Przypominamy, nie łę, tylko łą.
1: Łą, łą, na łące. No, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli później w sanatorium.
3: Tak, niezależnie od tego, czy boli cię noga, czy nie, wniosek jest jeden. Zjadaj wszystko, co ci podadzą.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca! Nosel wkręca! Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
5: Tak.
6: Moje uszanowanie geowłókni na Halina. Telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
5: Jakie kosz? Nic nie rozumiem.
6: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
6: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani. I dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
5: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
6: Już mówię, proszę pani, trochę chleba mamy, mamy trochę, proszę pani, sera,
5: chleba,
6: masła.
5: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no, więcej nie jadłam.
6: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki i tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
5: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi
6: no
5: to?
6: No dobrze, no widzi pani, i tutaj jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
5: No to co, no. Ja mam kontener dać?
6: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
5: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
6: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
5: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
6: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
5: Pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj. Pierwsze.
6: To może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
5: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
6: No, proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
5: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
6: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama tu zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
5: Dobra.
6: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
7: Cześć, babcia, zostałaś skręcona w Radio SK.
5: Dostaniesz tylko przyjdziesz, poczekaj. Ja ci uszykowałam jajka, zupę, jak gówno ci teraz wszystko, to w kiby i matę poczułkę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: i ósma za chwilę. Proszę jeść śniadanie, żeby nie być Houdini, tak jak właśnie Dua Lipa.
1: Dokładnie.
2: A skoro ósma za chwilę, to pierwszy dzwonek będzie również, a z racji tego, że już wszyscy wrócili do szkoły, czyli i dzieciaki wróciły, i studenci wrócili, nawet. A ci, którzy chodzą do pracy, to też by chcieli wrócić do szkoły, bo tam trochę łatwiej jednak.
0: To mamy szkolne akcje w Radiu SK. Tysiaka będziemy mieli do wydania.
2: Do zdobycia, dokładnie.
1: Szczegóły po godzinie 8 i wbijajcie na sk.pl, bo tam naprawdę wszystko Jankes, mieszka.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Na termometry w Kielcach wskoczyła już 10. W ciągu dnia ta temperatura dość mocno podskoczy, ponieważ możemy spodziewać się nawet 21 stopni. Dużo słońca, wiatr w porywach do 7 metrów na sekundę i co ważne, po opadach ani śladu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Punkt 8 na zegarach. To jest Eska News. Marcin Procki, zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Na trzecim miejscu we wczorajszym głosowaniu znalazł się Michał Drewnicki z PiS.
3: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
4: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
3: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
2: Informował krakowski reporter Eski Jakuba Solarz. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas wczorajszej homilii zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
5: Zła, jakie się tu dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród, czy wiele osób.
2: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa w Jarosławie na Podkarpaciu. Ichor M. zaatakował 5 osób, ranił 4, jedna nie przeżyła. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu w finale Mistrzostw Świata Piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. Polki, przypomnę, dotarły do 1/8 finału.
0: SK Kielce News.
1: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Nowy asfalt, proste krawężniki i równe chodniki. Jeszcze w tym roku zmieni się wygląd ulic Radomskiej i Tarnowskiej. Na ten cel miasto pozyskało blisko 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy na modernizację. Przetarg potrwa do 2 października. Ostatni dzwonek na dołączenie do ekipy Szlachetnej Paczki, która szuka wolontariuszy do tegorocznej edycji.
6: Dajemy im nadzieję, dajemy im szansę i myślę, że troszeczkę ich też wspieramy.
1: Mówi wolontariusz Konrad Jóźwik.
7: Jankes. Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
9: Witamy, zapraszamy, jesteśmy mistrzami świata!
10: We wszystkim, we wstawaniu!
9: Dokładnie, bardzo dobrze.
10: A w żużlu jesteśmy wicemistrzami.
9: No i też jest dobrze. Pozdrowienia dla wszystkich fanów Bartka Zmarzlika, Roberta Lamerta również oczywiście. Było słychać, no, tych fanów. No dobra, dobra, dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek.
11: No właśnie, mamy poniedziałek. U mnie prawo serii, popsuła się suszarka do ubrań.
9: Brawo.
11: Popsuła się zmywarka. Oho. Czekam, aż jeszcze popsuje się lodówka.
9: Najważniejsze, Kamcia, że ty nam się nie popsułaś!
10: Czekaj, do dziewiątej jeszcze wszystko się może zdarzyć.

0: 9 po 8, kama ciągle działa, kama ciągle działa.
1: Ja jeszcze tak, no.
2: Działa bardzo dobrze i będzie wszystko w porządku, spokojnie.
0: Najpierw się weźmie ten laso taśmy, tam się zatentęguje, trytytką jej nogi zwiążemy, będzie działać dalej.
1: A ręcznikiem będzie się to leci.
2: Wszystko gra, wszystko działa i bardzo dobrze i tego i bardzo będziemy się trzymać. Tutaj ESK kończy ten Impala.
1: No dobra, to teraz przejdźmy do poważnych rzeczy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
0: Pani ministra.
1: Słuchajcie, ono odradza używania przysłów, powiedzonek i sentencji z wilkami, bo większość z nich buduje, uwaga, przykry wizerunek tego zwierzęcia.
0: No tak, jak się mówi na przykład, że człowiek człowiekowi wilkiem, to od razu jest wilkowi przykro.
2: Rzeczywiście, to trzeba pozmieniać.
1: Jak?
2: Trzeba
1: takie pozmieniać. Pozytywne stwórzmy.
2: Stwórzmy, dobra, uwaga.
0: No, jak?
2: To może tak, co dwa wilki, to nie jeden. Może być?
0: Albo lepszy wilk w garści niż wilk na dachu.
1: Bez wilków nie ma kołaczy.
2: To też ładne. Gdzie dwóch się wilków bije,
0: tam owca korzysta.
2: No dobrze, jeśli macie swoje propozycje, to czekamy oczywiście. Zapraszamy, polecamy. Pozytywnie na temat wilków.

0: Widziałem się, spotkałem Dawida Kwiatkowskiego.
1: W telewizji widziałem.
0: W sobotę jechałem, też byłem na stacji paliw. I też mnie zaatakował, ale tak połóweczkę. I nie do pełna.
1: To był ten moment, kiedy i ty, i Dawid mieliście smutne spotkanie.
0: Tak.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: A teraz będzie miłe spotkanie, bardzo przyjemne.
3: Witamy się z Olą, tegoroczną maturzystką.
4: Hejka.
3: Dzień dobry.
4: Hejka.
3: I ja jako matka się pytam, jak to jest możliwe, że ty w klasie maturalnej jest 17 po 8, a ty nie na lekcji?
0: Ha, właśnie.
4: Na wycieczkę jedziemy.
0: Gdzie?
4: Do czeskiej Saksonii.
0: Czeska Saksonia?
4: No, czeska Saksonia.
1: Niemcy się nie obrazili się.
0: Czeska Saksonia?
3: Ja mam nadzieję, że ty nie zdajesz z geografii, ale bo mi się wydaje, że to ściema.
0: Gdzie leży czeska Saksonia?
4: No tak.
0: W Niemczech czy w Czechach?
1: Czesi od nas za chwilę dostęp od morza dostaną. Saksonię już mają.
4: Na początku do Czech, a potem do Niemiec.
1: Kurczę, fajnie tam się dzieje.
3: Tak, czeska Szwajcaria, czeska Saksonia, no naprawdę, oby to nie był czeski błąd.
0: Chorwacka Słowacja.
1: Gdzie w tym wszystkim jest nauka, moja droga? Kiedy wy się weźmiecie do roboty? Przecież to już jest 28 września.
0: Po drodze, w trakcie przejazdu, proszę pana, my się uczymy cały czas, czytamy.
1: A przepraszam, a co tatuś twój na to?
4: No tata się stresuje, nie? Mm. Bo to do matury trzeba się uczyć, nie?
3: Uh-huh. A jak ci to idzie?
4: No czasami ciężko, ale jakoś musi, ale wiecie, no uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, więc czasami trzeba coś
1: zrobić. No dobra, ale w takim razie, moja droga,
0: piękne.
1: Co jest takiego, co mogłoby w tej sytuacji ci pomóc i zaradzić?
4: No smartwatch dla taty, nie? Żeby mu tętno nie skoczyło za bardzo, jak na dziennik wejdzie.
0: Ale... Cudowna córeczka, mamy to!
1: Słuchaj, w takim razie będziesz mogła wydać Tysiaka, bo zgarniasz kartę podarunkową właśnie na Tysiaka do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl, na przykład na twojego wymarzonego smartwatcha Huawei.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Pięknie, zadowolone nasze słuchy.
1: Super!
3: Ale mam taki pewien szalony pomysł.
1: Ojejku,
3: może, żeby tacie tętno nie skakało, to ty weź się do nauki, dziewczyno!
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: to wszystko.
1: Wkręca się, co? Ten kawałek do głowy, szczególnie ten refren. Liwka Nowa.
2: Liwka jest z nami, bardzo dobrze. Za chwilę Marcin Procki będzie po raz kolejny z nami i oj, będą newsy z Niemiec.
1: Marcin będzie jechał furą przez granicę niemiecko-polską, tylko ta fura będzie kradziona.
3: No, Niemiec płakał jak sprzedawał oczywiście.
2: Nie, właśnie nie zdążysz opłakać, bo ukradli. To o to chodzi w tym wszystkim.
1: Wielka akcja policji i szczegóły już za chwilę.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo.
13: Weronika Wawrzyk, coraz bliżej do godziny 9:00 rozpoczynamy ten kolejny jesienny tydzień. Na kieleckich ulicach dzieje się jeszcze całkiem sporo, więc kierowcom w każdym miejscu centrum przyda się choć mały zapas cierpliwości.
12: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Dochodzi 8.30, to czas na SK News. Marcin Brocki, zapraszam. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut, wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób. A brytyjscy śledczy badają, czy w potencjalny atak terrorystyczny Fairford zamieszany był Iran. Przypomnę, policja zatrzymała w tej sprawie 5 mężczyzn. To na południu Anglii, w pobliżu bazy lotniczej RAF, która jest wykorzystywana przez siły USA do nalotów na Iran. A surowa ocena dla rządu. W sondażu opublikowanego dziś przez Super Express wynika, że 53% zapytanych źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Dobrze, jego pracę oceniło 33% ankietowanych.
15: Jankę z Kama i Wiktor.
16: Jankę z Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
17: 8.30, wpół do 9. Człowiek człowiekowi...
18: Radiem.
19: Bo już nie można mówić wilkiem. Właśnie. Na prośbę Ministerstwa Środowiska i Klimatu. W związku z tym zastanawiamy się, jakie pozytywne doświadczenia, frazy można powiedzieć a propos wilków.
20: Siały wilki mak, nie wiedziały jak. Alis wiedział, nie powiedział, a to było tak.
17: Coś jeszcze?
18: No pewnie, patrz, następne.
17: Halo?
21: Jak wilk je, to nie wyje.
18: Jak wilk je, to nie wyje.
17: No to smacznego życzymy, jak wilk je teraz. No.
19: Yeah!

0: Tak się, Janki, śmiałeś z kamery, że się ona popsuje do końca programu. I co się popsuło? Twój ekran w komputerze.
1: Tak. Co się dzieje? Już mam dwa ekrany.
2: Przepraszam, potrzebny. Masz trzy. Jankes działa na trzy ekrany i żaden z ekranów nie działa.
0: Ale jak pójdziesz do sklepu i kupisz sobie nowy komputerek, to wpiszesz się w ten trend, który obecnie obowiązuje.
2: Dlatego, aha, że dorośli bez dzieciaków kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
0: O.
2: Czyli dorośli po prostu dla siebie kupują zabawki, zamiast kupować je dla dzieci. 55% wszystkich zakupów zabawek to były właśnie zakupy dla dorosłych.
0: Tak, jesteś samotnym dorosłym, kupujesz zabawkę, masz dzieci, no, nie kupujesz.
1: No i bardzo dobrze, no, ale kiedyś człowiek po 30 kupował mieszkanie, prawda?
2: No.
1: No a teraz no, kupuję zabawki, bo na to go stać, no. Tak to wygląda.
0: Janki, to mam dla ciebie zabaweczkę.
1: O!
3: Czy wiesz, jak robi kaczka, kaczka robi kwak, kwak? Czy wiesz, jak robi indyk, kulgocze, gulgul?
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK w nieznane!
4: Autopromocja.
10: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
15: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: 14 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Właśnie chodzi o to, że bad memories mają podobno Polacy w związku z przysłowiami, powiedzonkami i różnymi sentencjami, w których pojawia się wilki. Ministerstwo Środowiska to zauważyło i prosi Polaków, żeby już nie mówili o wilkach w przysłowiach, bo to buduje negatywny wizerunek tego zwierzęcia.
2: To prawda, że zajmujemy się takimi rzeczami.
0: I pamiętajcie, kto pod kim... kto pod wilkami dołki kopie, ten sam nie wpada.
1: Albo tak. Wilk ma krótkie nogi.
2: Nie chwal wilka przed zachodem słońca. No i zastanawiamy się, jakie pozytywne wy moglibyście dać nam przysłowia, sentencje i w ogóle.
3: Jankes, może nie tyle pozytywnie, co prawdziwie. Jak człowiek wilkowi, tak wilk człowiekowi.
2: Każdy jest wilkiem własnego losu.
0: Kurtyna! Nie, jeszcze coś, uwaga, jeszcze nie, jeszcze, no.
1: Czym wilk za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Co, nagle to po wilku?
0: A poza tym, co ma wilk do wiatraka?

0: to elektryzuje, zwala z nóg. Aha, aha, mówią o naszej akcji.
1: Nasza akcja Odlot ściśle tajny zdecydowanie zwala z nóg.
2: Rzeczywiście.
3: A nie wiem, nie pamiętam.
2: W tamtym roku rzeczywiście. No, byliśmy, gdzie byliśmy w tamtym roku?
3: Nie pamiętam.
1: Byliśmy w Hiszpanii, poprzednim razem byliśmy na Cyprze. Nie wiemy, dokąd tak naprawdę będziemy lecieć, ale będziemy.
0: Wiemy, że już wystartowała zbiórka słuchaczy.
2: Zapraszamy oczywiście, zapraszamy, będziemy kompletować kolejnych słuchaczy, którzy polecą w nieznane. My też nie wiemy, oczywiście chodzi o akcję Odlot ściśle tajne.
0: Szczegóły na sk.pl i tam was wyślą do apki, bo tam zgłoszenia.
1: Będzie pizzo!
4: Niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: Nie mogę się już doczekać.
2: Nie pamiętam.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Weronika Wawrzyk, niby pechowa, ale jednak nie pechowa. Trzynastka wskoczyła już na termometry w Kielcach. No ten dzień naprawdę będzie dość mocno słoneczny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie będzie stabilne, także kawa nie zaszkodzi.
1: 9 na zegarach, zaczynamy. Newsy Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała nie zamierza ubiegać się o poparcie pozostałych kandydatów. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa zebrał największe poparcie, przekraczające 36%. Przed drugą turą zapowiada.
2: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
1: Mówił Gibała, który w drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską. Do ponownego głosowania dojdzie 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko, a to po tym jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Masowszu. Poszkodowane w sumie zostały 4 osoby, a do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
1: Wyjaśnia Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
4: SK Kielce News.
0: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Kierowcy, ruch na ulicy Łódzkiej odbywa się już tylko jedną jezdnią. Od Robotniczej do wiaduktu kolejowego kierowcy jeżdżą w obu kierunkach po jezdni północnej. Możliwe są też wstrzymania ruchu. Ogród botaniczny zaprasza także jesienią. Co można zobaczyć, mówi Bartosz Piwowarski, kierownik ogrodu.
5: Kolekcje dali to są kwiaty tak naprawdę późnego lata i wczesnej jesieni, więc tak naprawdę one w tym momencie są w takim optimum kwitnienia. Powinny kwitnąć już do pierwszych przymrozków.
0: Ogród można odwiedzać do końca października.
6: Wiem, bo jesteśmy w tym razem, ale pocieszcie się nawet, że już są 2 minuty po godzinie 9, więc jakoś to już poleci. Bausa, Magnetic, Oscar Tims, Bez Końca, Lady Gaga, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Nowość od Zali też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: właśnie teraz byłam na imprezie w roku jakimś 2006. Usher, Ludacris, yeah, w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Dawid Podsiadło i Sezon to za chwilę. A teraz już czas na coś, na co ja przynajmniej czekałam i czym mam nadzieję trochę poprawimy wam poniedziałkowy humor, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Mnóstwo terminów na badania profilaktyczne czeka na pacjentów. Mowa na przykład o mammografii. Wszystko czeka na kontach moje IKP. Kupujemy coraz więcej. I choć dla naszych portfeli to może jest niezbyt dobra informacja, to podobno jest dobra wiadomość dla naszej polskiej gospodarki, którą tym samym wspieramy. Regularny sen, mówią badacze, jest równie ważny jak jego długość. Badania wykazały, że ci, którzy kładli się spać i wstawali regularnie, czyli mniej więcej o tych samych porach, mieli lepsze wyniki poznawcze. I nie liczyła się tutaj długość, czyli może być krótko, byleby zawsze o tej samej porze. To jutro o tej samej porze też dobre informacje w Radiu SK.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października. 605-605-605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: ale to jest dobry kawałek. Paco Amoroso, nowość na antenie Radio SK, 23 minuty do 10. To zaraz kilka faktów o mózgu, które sprawią, że wam się mózg zagotuje. 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby mózg pomyślał, że jesteśmy szczęśliwsi, bo tak naprawdę nasz mózg można bardzo łatwo oszukać. I jeżeli się uśmiechnacie, nawet kiedy macie zły humor, to mózg myśli, że jest lepiej niż jest i zaczyna produkować serotoninę. Mózg sam w sobie nie czuje też bólu, więc gdybyśmy mogli go jakkolwiek dotknąć, to nawet byśmy tego nie poczuli. I trzecia rzecz. Mózg dopowiada przez cały czas obraz, którego nie widzimy i niejako go dorysowuje, a to ze sprawą pewnej plamki ślepej, którą mamy w oku, ale mózg dokłada kolejne klocki do tego obrazka, tak żeby zgadzał się on w całości. Wydaje mi się, że znam takich, którzy mogą jednak nie mieć tej funkcji, bo jak to jest, że przez 5 dni możesz nie zobaczyć tego jednego prania, które czeka na złożenie, mijając je codziennie?
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
1: Szukasz pomysłu na niezapomniane urodziny dla twojego dziecka? W Bilkowski Resort w Kielcach czekają aż dwa niezwykłe światy. Opcja pierwsza – szaleństwo w nowoczesnej bawialni, małpi gajgry z animatorem i morze beztroskiego śmiechu. Opcja druga – egzotyczna przygoda w basenach tropikalnych. Ciepła woda, prawdziwe palmy i wodne zjeżdżalnie przez cały rok. Zapewniamy pyszny poczęstunek i zero stresu dla rodziców. Wybierz wymarzony pakiet i zarezerwuj termin na info@basenytropikalne.pl.
2: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
3: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
6: I po reklamie.

0: nawet mnie rozbawiło to, co właśnie teraz przeczytałam, dlatego że nie wiem, kto pisał te zasady, o których chcę wam teraz powiedzieć, ale absolutnie to jest ktoś, kto chyba nie do końca wie, ile zajmuje czasu zajmowanie się domem i wszystkimi obowiązkami dorosłego człowieka. 6 minut do 10. Mowa o zasadzie 8 plus 8 plus 8. To ma być remedium na ciągłe zmęczenie i brak czasu. O co chodzi? No, podział 24 godzin na 3 ósemki, czyli na równy podział doby na pracę, czas wolny i sen. Więc sen 8 godzin, marzenie. Czas wolny 8 godzin, marzenie. Praca 8 godzin, też dla wielu marzenie, bo wiadomo, że to się zawsze rozciąga. Nie wiem, w jakim świecie musielibyśmy żyć, żeby to się nie udało, ale na pewno nie w Polsce, bo szef, jak to słyszał, to równie mocno się zaśmiał jak my właśnie teraz. Po 10 w Radiu SK mam kolejne hity, ale będzie też nowość, którą chcę wam zagrać, czyli Rosetta od Apatę nagrała nowy numer i usłyszycie go właśnie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No

0: Tak.
1: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
4: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
5: Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
10: To będzie ostatnia reklama. Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. Extremekids.pl.
11: I po reklamie.
12: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo.
13: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach dziś zobaczymy nawet 21 stopni. Według ekspertów pojawi się też dużo słońca, a wiatr delikatny w porywach będzie osiągał zaledwie prędkość do 7 metrów na sekundę.
12: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
14: Zbliża się 10, zaczynamy ESK News, Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin, a po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła dokładnie 43,5%.
15: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
14: A druga tura za 2 tygodnie, przypomnę, o głosy powalczą w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pełne wyniki pierwszej tury znajdziecie na sk.pl. A ceny paliw przebiły kolejne bariery za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr. Według analityków w tym tygodniu średnia cena za litr oleju napędowego może dobić do nawet 9,20 zł. 9 groszy. A to nie jedyne paliwo, które drożeje, mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
0: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
14: A z kolei cena benzyny 95 to w wielu miejscach już powyżej 8 zł za litr.
11: SK Kielce News.
13: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Już wkrótce ruszy sezon grzewczy. Świętokrzyscy strażacy przypominają o kilku prostych zasadach, które mogą uratować życie i mienie.
16: Czujniki pożarów. Przydatne są również podręczne urządzenia gaśnicze, tak jak chociażby gaśnice.
13: Mówi Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Samotność można zobaczyć na muralu. W Skarżysku Kamiennej powstało wyjątkowe malowidło, które przypomina, że w trudnych chwilach nie jesteśmy sami. Mural to część kampanii Razem Przeciw Samotności. Do usłyszenia.
17: Minuta po 10:00. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy ruszyli właśnie w trasę, żeby pozałatwiać wszystkie poniedziałkowe sprawy i przebijają się przez miasto. Albo przez korki. Temper City, Self-Aware, Katy Perry to właśnie już w tej godzinie będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sekundy i już was ktoś ocenił. 15 minut po godzinie 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Nie ja to mówię, tylko badania, bo kilka sekund wystarczy, by wyrobić sobie opinię o nowo poznanej osobie. I uwaga, w ogóle nie trzeba z nią rozmawiać, nie trzeba z nią nawiązywać żadnego kontaktu. Wystarczy jedynie na nią spojrzeć. Dlatego, że nasz mózg ocenia innych po ich twarzy. I cechy twarzy mają znaczenie. Jest coś takiego jak bogata twarz, gdzie podobno osoby wyglądające w dany sposób są przez społeczeństwo uznawane za bogate. Tylko dlatego, że mają charakterystyczne rysy twarzy i to nam się kojarzy z tym, że musi to iść w parze właśnie z bogactwem. Z bogactwem zewnętrznym to na pewno, choć jak się spojrzy na niektórych i na ceny kremów, to naprawdę mamy do czynienia z bogatą twarzą.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: Jeszcze.
1: Znacie ją na pewno z takiego hitu jak Apathé, który graliśmy w Radiu SK, który nagrała z Bruno Marsem, a teraz powraca. Ona jest przedstawicielką K-popu, ale stała się globalną gwiazdą, w związku z czym wróciła ze swoim nowym singlem. Ten nowy singiel nazywa się New Trick i poza tym, że polecam go posłuchać w Radiu SK, to warto też sprawdzić teledysk, bo jest dość nietypowy. Rose, New Trick, już teraz w Radiu SK.

0: Kesha Right Round w Radiu SK. Przeczytałam badania, które kupują u mnie bardzo. Otóż nietypowe wykonywanie różnych czynności, inaczej niż inni ludzie, jest cechą osób inteligentnych. Przypomniało mi się, jak przez lata trzymałam widelec. No nietypowo lewą ręką, ale nie, że nietypowo lewą ręką, tylko w nietypowy sposób. Kiedy trzymałam go w lewej dłoni razem z nożem, trzymanej w prawej, to zwraca uwagę wielu osób. Pozbyłam się tego, ale dziś żałuję, bo najwyraźniej to była właśnie ta cecha osób inteligentnych, która mnie wyróżniała. Co wy robicie inaczej niż wszyscy inni? Głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo mile widziane. Za chwilę się okaże, że wcale nie jesteście tak wyjątkowi, jak się wydawało, jak 5 osób nagra o tym samym, ale tego też dotyczy ta zabawa. Damiano David, to za chwilę w Radiu SK. Czekam na wasze głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj SK od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co w sisy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
13: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października. 605-605-605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
4: I po reklamie.

0: prawdopodobnie w poniedziałek wszystkim płacz czasami gdzieś podchodzi do gardła i do oczu, dlatego że, no chyba, że ktoś ma urlop. Nie rozprawiajmy dłużej o poniedziałku, po nim przyjdzie wtorek i będzie tylko lepiej, a za chwilę godzina 11 i tutaj też porcja hitów, które sprawią, że będziecie mieli dobry nastrój, albo lepszy przynajmniej. Margaret, Prima Ballerina, to wam między innymi zagram po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2000.

0: 1399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605-605-605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
2: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
5: Co tak powtarzasz?
4: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAC M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł, to aż 25 000 mniej.
5: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAC M-Zoom?
4: Tak, odwiedź salon GAC Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
8: I po reklamie.
9: Weronika Wawrzyk, kierowcom przypominam o jeszcze większej ilości utrudnień w związku z budową trasy S74. Ruch w obu kierunkach został przeniesiony na jedną jezdnię, no i to naprawdę może spowodować troszkę utrudnień i troszkę nerwów.
10: Jedenasta na zegarach, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Wokół budynku wydzielono specjalną strefę.
11: Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
10: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano też wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Polsce. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali w Dęblinie umowę w tej sprawie.
12: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
10: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców Apache. A wieczorem okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
13: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, jedyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
10: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
14: SK Kielce News.
9: I zapraszam, Weronika Wawrzyk. Jarosław Kaczyński odwiedzi dziś Kielce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości weźmie udział w konferencji w Filharmonii Świętokrzyskiej, zaplanowanej na 11:30. Zmiana organizacji ruchu przy ulicy Łódzkiej. Ruch w obu kierunkach został przeniesiony na jedną jezdnię.
15: Prace związane z rozbiórką wiaduktu kolejowego nad ulicą Łódzką i planowana jest zmiana organizacji ruchu.
9: Mówi Małgorzata Pawelec-Buras, rzeczniczka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.
16: Szybko chodzić, najlepiej z komputerem i udawać zajętego. To jest, uważam, najlepszy plan na poniedziałek, żeby nikt się nie przyczepił, że jeszcze przedłużyliście weekend i odpoczywacie. WNW, Heaven is a Place on Earth, a także Margaret Prima, Prima Ballerina. To już w tej godzinie w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. 2 minuty po 11:00.

0: Neptun i Kałot i w Radiu SK 17 po 11. Co robicie inaczej niż wszyscy? Tak padało pytanie. To teraz wasze odpowiedzi. Artur?
1: Hej Radia SK, ja na przykład piszę dziewiątkę od dołu. Taką cyfrę.
0: Dobrze, że doprecyzowałeś. Też zaczęłam próbować. Od dołu dziewiątkę jeszcze nie jest najgorzej. Z innymi cyframi chyba byłby większy problem. Jest też Kuba.
2: Moja umiejętność polega na pisaniu jednocześnie prawą i lewą ręką. Prawą normalnie, a lewa lustrzane odbicie, także pozdrawiam.
0: Myślałam, Kuba, że prawą i lewą jednocześnie tę samą treść, albo na przykład różne treści, to w ogóle byłbyś naprawdę marzeniem absolutnie każdego szefa i myślę, że ofert pracy w różnych branżach miałbyś co niemiara.
3: Reklama.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października. 605-605-605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
8: I po reklamie.

0: ten kawałek zawsze mi się kojarzy z jazdą samochodem albo z lotem samolotem. Coldplay, A Sky Full of Stars w Radiu SK. A propos lotów, to odlot ściśle tajny na Was czeka. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Z kim? Też wiemy. Z ekipą Radia SK będziecie lecieć. Więc jeżeli macie ochotę na taką podróż w nieznane, czyli weekend inny niż wszystkie, wsiadacie do samolotu, nie wiecie dokąd lecicie, a na miejscu wszystko staje się jasne i cieszycie się naprawdę fajnym weekendem, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo tam można się zgłaszać i powoli zaklepywać sobie miejsce właśnie gdzieś tam w samolocie. Łatwo gang i Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę w SC.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
4: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zerg Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: O, fantastyczna ona jest. Miley Cyrus, Best Persuade w Radiu SK na 5 minut do godziny 12, czyli nowy singiel od tej pani z nową płytą wyszedł razem. O, właściwie przed płytą, ale płyta też już jest. Rafał Adamczak też tu przyszedł, wyszedł, ale mam nadzieję, że zaraz wróci, bo on tu jest od tego, żeby od 12 grać wam hity na czasie. W związku z tym, co powiedziałam, to jest znak, że ja powinnam iść do domu, co niniejszym czynię. Poniedziałki takie są? Takie są. Nie będziemy się tym zupełnie przejmować. Jezu, oby szef tego nie słyszał. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny. 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
2: Co tak powtarzasz?
1: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAK M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł? To aż 25 tysięcy mniej.
2: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAK M-Zoom?
1: Tak, odwiedź salon GAK Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
3: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardii.

0: Radio. Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
1: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
3: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
4: Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
8: I po reklamie.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo.
10: Weronika Wawrzyk. Południe w Kielcach przyniosło nam dzisiaj w Świętokrzyskiem 20 stopni, w niektórych miejscach nawet 21 już. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla Was przyjemny, mimo że jest poniedziałkiem, no na pewno pogoda na to pozwala.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
11: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. W tym tygodniu diesel może kosztować blisko 9,30 za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
12: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
13: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
12: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
11: Stan dwóch najpoważniej rannych wciąż ciężki. To po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obaj pacjenci są na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła szpital, a druga...
14: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny.
11: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz zmarł. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszeli blisko 700 zarzutów. Chodzi o dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. 36 i 67-latek działali w okolicach Radomia na Mazowszu. Dostali zakaz m.in. opuszczenia kraju i wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
15: SK Kielce News.
10: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Alarm bombowy w sądzie okręgowym w Kielcach. W jednej z toalet znaleziono kartkę z informacją, że w budynku znajduje się bomba. Zarządzono ewakuację pracowników i interesantów, a policja ustala, kto pozostawił informację i czy był to fałszywy alarm. Kielecka młodzież garnie się do wojska. Sił może spróbować każdy po spełnieniu kilku warunków. Najbliższe szkolenie już w ferie. a Geopark Świętokrzyski otrzyma blisko 16 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój turystyki.
8: Lubię tę porę dnia w poniedziałek, bo to już fajland tak na wyciągnięcie ręki, dlatego że popołudnie i już nasza głowa pracuje trochę inaczej, prawda? A ja mam dla was hity na czasie, najlepsze w Radiu SK. Bledka rozpoczyna numerem Komu miałabym powiedzieć, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Poniedziałkowy dzień dobry.

0: Ależ to jest zmysłowy kawałek, a przy okazji, a szczególnie jego końcówka właśnie, jest taka dość hipnotyzująca, ale mam nadzieję, że nikomu się oko nie przymknęło, bo przecież nie może. Mamy poniedziałek 17 po 12, nowy tydzień wystartował, a my walczymy! Walczymy oczywiście w cudzysłowie, bo mam nadzieję, że jest wam całkiem przyjemnie i może nawet, jeżeli wczoraj wieczorem trochę obawialiście się tego dnia, to dzisiaj możecie już o tej porze stwierdzić, że jednak jest okej. Nie wiem, trzeba było się bać, jednak do przodu, jednak do kolejnego weekendu i tak powoli, w sumie na końcu tego oczekiwania będzie kolejny urlop. No i tego się trzymamy. A dzisiaj mamy dzień tajniaka w ogóle w kalendarzu. Święto, jak twórcy tego święta mówią od początku do końca, iście rozrywkowe i nie ma tutaj na myśli żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o tajne służby. Więc my w takich tajniaków się zabawmy. Ktoś się w tajniaka kiedyś nie bawił, nie? Ktoś się gdzieś nie maskował, nie czaił, nie skradał, nie udawał kogoś innego. Jeżeli macie to na koncie, to dajcie znać, jak wam to wychodzi, kiedy i dlaczego i w jaki sposób zrobiliście z siebie takiego tajniaka, żeby może czegoś się dowiedzieć albo jakiś cel osiągnąć. No dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em i z głosówkami można, a nawet trzeba na naszym eskowym messengerze.
1: Promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
2: I po reklamie.
19: Eska.

0: Mam taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie zrobiło się teraz fajnie w waszych pracach, domach. Gdzie tam jeszcze jesteście? Na uczelniach, w szkołach? Czy na uczelniach i w szkołach też się słucha Eski? Może jakoś można, nie wiem, może ma się fajnego nauczyciela od WF-u i na przykład pozwala włączyć Radio Eska, żeby się lepiej te wszystkie wygibasy robiło. No to by było dopiero. Tego wam życzę. Takich nauczycieli właśnie wychowania fizycznego i w ogóle fajnych nauczycieli wam życzę i wykładowców, jeżeli wy, którzy pobieracie jeszcze nauki, mnie słuchacie. Słuchajcie, ale dzisiaj mamy Dzień Tajniaka. Ja was zapytałem o to, czy wam się kiedyś udało gdzieś coś albo kogoś udawać i trochę ściemniać, żeby osiągnąć jakiś skutek. I okazuje się, że tak, że wy wiecie, z czym to się je. Mariusz napisał pod 664-402-302. Raz udawałem, że jestem z obsługi hotelu, żeby dostać się do dziewczyny, która była na imprezie filmowej na zamkniętym piętrze. No i wymyśliłem jakąś historię o dostarczeniu ładowarki. No i najgorsze, że uwierzyli mi, ale ona od razu wiedziała, że coś kombinuje. Ostatecznie numer telefonu dostałem. No i właśnie efekt jest najważniejszy. Grąże, że się udało. Jeżeli wy też chcecie jakąś swoją tajniacką metodą, tajniackim podstępem, którego kiedyś użyliście, pochwalić, to zapraszam. Można SMS-em 664-402-302, można głosówką na Messengerze. A ja się pochwalę, że za chwileczkę zagram numer Kolońska i Szlugi. I już wiecie, że to Sanach.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z eską w nieznane!
6: Autopromocja. Reklama.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: Wtedy są prim jak Martin Ego.
1: Gdyby chociaż w dniu tajniaka wszystko było takie proste, to na pewno dzisiaj chciałbym być kimś z was. Wszedłbym wtedy na sk.pl i zagłosował na ten numer w Rap 20, bo tutaj jakaś, no to właśnie, co się wyprawia? Tendencja spadkowa. MJ Deli, Deli Supreme ostatnio na 8 i niestety spada. Jak ostatecznie będzie dzisiaj po 23? Cała moc w waszych głosach, możecie to odwrócić, tym bardziej, jeżeli ten numer wam się podoba. Rap 20 i Mati Huczyło dzisiaj po godzinie 23, a MJ Deli, Deli Supreme teraz brzmiąc na antenie Eski, mam nadzieję, skutecznie was przekonał do tego, że głos się należy.
2: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: My wiemy, że szkoła jest ważna, ale relaks również. A może warto, aby twoje dziecko zrobiło sobie przerwę od podręczników i wykładów? Czas na zasłużony reset w Binkowski Resort. W młodzieżowe środy twoje dziecko zyskuje 2 godziny w basenach tropikalnych lub saunach świętokrzyskich za 49 zł, a bilet łączony na 4 godziny do zgarnięcia za jedyne 59. Od 15 wodny happy hour. Wystarczy, że pokaże legitymację na kasach i odpocznie pod palmami. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
5: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Co tylko chcesz, wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Weronika Wawrzyk, pora sprawdzić prognozy na kolejne dni. Według speców od pogody wtorek przyniesie nam 20 stopni, środa również, czwartek 19, no i ta 19 do końca tego dnia nam się utrzyma, ale za to cały czas mało chmur, a sporo słońca.
10: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim zatrzymany. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
11: W plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
10: Wcześniej chłopak miał uśmiercić zwierzęta, relacjonuje Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Trwa przesłuchanie nastolatka w obecności rodzica. Polska zmieni zasady dla pilotów broniących naszego nieba. Wojsko będzie mogło zestrzelić drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Do tej pory piloci musieli zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz wystarczy odczyt z radaru.
12: Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju. Musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
10: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do Polski ze wschodu. Emocji z pewnością nie zabraknie. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. To w Lidze Narodów. Polacy będą chcieli pokazać się od jak najlepszej strony po tym, jak w marcu ze Szwecją przegrali i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. A początek meczu o 20.45.
13: SK Kielce. Na czasie.
9: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Tym razem o wyjątkowej komedii, która już w najbliższą sobotę oraz niedzielę będzie prezentowana przez Kielecki Teatr Tête à Tête. Chodzi o sztukę Seks dla opornych, czyli przezabawną opowieść, na którą mamy dla Was wejściówki. Jeśli chcecie zdobyć zaproszenia na sztukę teatru Tête à Tête, piszcie na kielce@sk.pl. No i zdradźcie, dlaczego to właśnie do Was muszą trafić bilety. A jeśli po wakacjach potrzebujecie rajskiej wyspy, to koniecznie odwiedźcie Kieleckie Baseny Tropikalne.
14: Mam nadzieję, że zbieramy bardzo dobre minuty na nasze konto, które spędzamy teraz po prostu ze znajomymi w pracy, mniej lub bardziej pracując. To jest poniedziałek, rozpoczął się kolejny tydzień. Dawid Podsiadło na błysk. Tak rozpoczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po pierwszej to hity na czasie w Radio SK, Temple City Reverse Psychology. Tak sobie myślę, że udawanie tajniaka i takie delikatne ściemnianie to nam chyba najczęściej najlepiej w robocie wychodzi. Jak udajemy przed szefem, jak to bardzo jesteśmy zapracowani. Kto tak ma rękę do góry? No właśnie, ja was pytałem o to, w jakiej sytuacji wam się zdarzyło gdzieś tam naściemniać, ewentualnie udawać kogoś, kim nie jesteście, tylko po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I proszę bardzo, do jakich grzeszków nam tutaj przyznała się Dominika.
1: Cześć, słuchajcie, mam mega historię bezpośrednio związaną z Eską. Zawsze teraz na każdej imprezie z ekipą ją wspominamy. Byliśmy ekipowo na jakiejś imprezie elektronicznej. Poszłyśmy z koleżanką do budek z jedzonkiem, z piciem, żeby wziąć zapasy dla całej ekipy. No i była taka straszna kolejka. Z 40 minut stałyśmy w kolejce. Kolejka się w ogóle nie ruszała, więc zaczęłyśmy szukać jakiegoś innego dojścia, jak tam się dostać bliżej i szybciej. I zaszłyśmy od tyłu budek. I co zrobiłyśmy? Powiedziałyśmy: ej, słuchajcie, halo, my tutaj jesteśmy z Eski i na szybko potrzebujemy coś dla naszych kolegów z busa do picia, do jedzenia, także ładujcie szybko. A że byłyśmy fajnie ubrane, pomalowane, cekiny, warkoczyki, no to obsługa nam po prostu uwierzyła, zapytała tylko, gdzie mamy plakietki. My, że a, gdzieś tam zostały w busie, ale szybko, bo chłopakom chce się pić, także dostałyśmy wszystko, pełen prowiant, nie muszę mówić, że za darmożkę, także faktury nie wystawiajcie i pozdrawiam Eskę.
0: A jakiś tam był kiepski system weryfikacji, bo my tutaj w Esce przecież na co dzień z warkoczykami w cekinach nie chodzimy. Swoją drogą ciekaw jestem, czego tak bardzo chciało się pić chłopakom z busa, bo gdybyśmy to jeszcze poddali analizom, to od razu by pewnie wyszło, że to ściema, ale brawa za pomysł, jak się udało, to już nie roztrząsajmy. Dominiko, dla ciebie zestaw gadżetów eskowych w prezencie i do zobaczenia na jakiejś kolejnej fajnej eskowej imprezie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
11: I po reklamie.

0: Oryginał tego numeru wyszedł m.in. na kasecie, którą można było nabyć w czasach, kiedy no właśnie Informer, wykonawcy, który nazywał się Snow, miało swoją premierę za 12 tysięcy złotych. Takie to były rzeczy, takie to były czasy. U nas Daddy Yankee i Snow, czyli odświeżone Informer, czyli Con Calma, krótko mówiąc, w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz skupimy się na takiej nowiutkiej niespodziance, jaką zaskoczyła nas i jaką dała nam Taylor Swift, bo nagle cztery nowe kawałki, nagle reedycja odświeżona, też ostatnia płyta tej artystki wpadła w nasze ręce. No właśnie, jeżeli chodzi o te cztery nowe kawałki, to tutaj zdecydowanie prymy, wiecie, ten, który już bardzo polubiliśmy, który jest taką pachnącą nowością, Patient Zero i Taylor Swift już teraz w Radiu SK.

0: gdybym dołączył do składu Sugar Babes, zdecydowanie byłbym czarną owcą. Jestem w stanie cały ten numer przenucić, wchodząc tylko na About Now. Sugar Babes, About Now. Jeżeli ktoś myślał, że to już historia, ten skład, ten zespół i takie właśnie hity, to był w dużym błędzie, dlatego że dziewczyny wracają i zapowiedziały nowy album, zatytułowany po prostu Sugar Babes, i będzie to pierwsza płyta nagrana przez oryginalny skład od czasów debiutanckiego krążka zatytułowanego One Touch. To był rok 2000. Premierę tego nowego albumu Sugar Babes. Sugar Babes zapowiedziano na rok 2027, dokładnie na 12 lutego. No to co? Czekamy, prawda? Szkoda, że nie wcześniej, bo byłby świetny prezent pod choinkę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

0: to jest Liwka i Poza Tobą Nic. Taka nowość na naszej playliście w Radiu SK. Wśród hitów na czasie 4,5 minuty będzie godzina 14, ale najważniejsze, że 28 września w kalendarzu. Jak macie wypłatę na koniec miesiąca, no to albo dziś, albo jutro, a najpóźniej pojutrze. I ciekaw jestem, na jak długo. Wiadomo, znamy życie, prawda? A punktualnie o 14 u nas w Radiu SK będą najświeższe newsy, więc sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk?

0: Drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo.
11: Wiktor Jakmicik, dzień dobry, witajcie, ależ piękną pogodę mamy w Kielcach. Temperatura do 19-20 stopni otrzymalna będzie dużo wyższa. Bez opadów deszczu, a niebo niemalże bezchmurne i tak będzie prawie do końca tygodnia.
10: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
13: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
12: A policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Wczoraj pierwsza, za niespełna 2 tygodnie druga tura. Kandydaci na prezydenta Krakowa walkę o głosy zaczęli już o poranku. Monika Piątkowska i Łukasz Gibała rozdawali obważanki.
14: Dzień dobry dla pana Obarneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
15: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
16: Obważanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30% to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
12: A wczoraj frekwencja wyniosła 43,5%.
17: SK Kielce News.
11: Zapraszam, Wiktor Jakmiecik. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Łódzkiej. Ruch w obu kierunkach został przeniesiony na jedną jezdnię. Mówi Małgorzata Pawelec-Bura, rzecznik kieleckiego oddziału GDD KIA.
18: Prace związane z rozbiórką wiaduktu kolejowego nad ulicą Łódzką.
11: Odcinek S74 przez Kielce będzie gotowy w drugim kwartale 2028 roku. Kielce przyznają stypendie dla najlepszych nowych studentów. Wystarczy wysoki wynik z matury, by uzyskać od 750 zł miesięcznie. Więcej na stronie Urzędu Miasta.
19: Prawie 3 minuty po godzinie 14. Czekają kolejne hity na czasie. I to takie na przykład jak ten od rewelacyjnego duetu Mark Ronson i Miley Cyrus, czyli Nothing Breaks Like a Heart. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Mam nadzieję, że ktoś władz pracy przyniósł dzisiaj chociaż odrobinę jakiegoś, nie wiem, ciasta po weekendzie, co wam ten dzień w robocie osłodziło. Hity na czasie też tak działają, tak? No to ja się bardzo cieszę. Tough Low, Chuck and Buddy już za nami. Zaraz będzie Dawid Podsiadło i Pięknie Płyniesz. To jest Radio SK 19 po drugiej. Niby sobie taki zwykły poniedziałek mamy, ale to jest ważny dzień dla fanów kosmosu, bo SpaceX dzisiaj właśnie, a właściwie to już za niecałe pół godziny, chce wysłać rakietę Starship w kolejny lot i tym razem plan jest ambitny. Rakieta ma polecieć wokół Ziemi. Start zaplanowano dokładnie, no właśnie, na 14:46 czasu polskiego. 14:46, proszę sobie zapisać. Na pokładzie będzie też 26 nowych satelitów Starlink. Cała podróż potrwa około 10 godzin. Na koniec Starship będzie wodować na Pacyfiku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będzie taki kolejny kroczek w stronę podróży ludzi na Księżyc. Kiedyś może nawet na Marsa, ale założę się, że wcale tych podróży nam nie trzeba, żeby może, biorąc pod uwagę, co się u was w pracy dzisiaj dzieje, powiedzieć, no to jest jakiś kosmos, to jest jakiś kosmos. Powiedzieliście tak? No, to kosmos już mamy. Absolutnie na Ziemi i to u nas w pracy właśnie. Ale tak na serio, wracając do tego lotu Starshipa, to o 14:46 przewidziany jest start, a transmisja w internecie na żywo oczywiście z tego będzie, nawet już się rozpoczęła. Radio
1: SK. Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z SK-ą w nieznane!
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
10: Kasacje pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
11: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
12: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
13: Społem. Jakość wyższa od ceny.
14: Zacznij weekend najlepiej, jak tylko można. Z nami zaplanujesz niezapomniany start w rytmie gorących hitów. W każdy piątek baseny tropikalne Binkowski Resort w Kielcach odpalają prawdziwy festiwalowy ogień. Wskakuj do ciepłej wody pod prawdziwymi palmami, tańcz w pianie i poczuj klubowy klimat. Czekają DJ-e, spektakularne pokazy artystyczne nad wodą i strefa egzotycznych drinków. Startujemy w piątek od 19:00. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce. Zgarnij ekipę i łap bilety na basenytropikalne.pl.
15: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
16: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
17: 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
18: Co tak powtarzasz?
17: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAC M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł? To aż 25 000 mniej.
18: Wow! A można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAC M-Zoom?
17: Tak, odwiedź salon GAC Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
19: I po reklamie.

0: Linkin Park in the End. Do startu rakiety Starship pozostało 9 minut i 20 sekund, a odlot ściśle tajny, ta zabawa na naszej antenie już od najbliższego poniedziałku będziemy kompletować ekipę. Wiadomo, z kim polecicie. Z naszą poranną ekipą, Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo kiedy, wiadomo o której, ale nie wiadomo dokąd. A, na tym polega odlot ściśle tajny. Ale słuchajcie, jakim z tym Starshipem zacznie wychodzić, to może kwestia czasu i my was zaczniemy w ramach takiego odlotu ściśle tajnego zabierać, właśnie, sami wiecie gdzie.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki? Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
10: I po reklamie.

0: Ach, moi drodzy, jeżeli możecie się gdzieś rozpędzić, chciałem powiedzieć, może nawet na hulajnodze, ale raczej przykładu z tego gościa, co to teraz filmiki w internecie z nim krążą, że śmigał gdzieś tam 100 km na godzinę na hulajnodze, to nie bierzcie. Nie, to jest słabe, tak nie robimy, tak nie jeździmy, to w ogóle nie. To właśnie jest przykład na to, jak nie należy robić i wy tak nie róbcie absolutnie. Ale Armin van Buuren i Sasha i Everlasting to sprzyja rzeczywiście temu, że jak już się wyrwiecie z jakichś korków miejskich, to może, no właśnie, podglądałem w internecie start rakiety Spaceship, no i poszło wszystko na razie zgodnie z planem. Za około 10 godzin będzie lądowanie, a właściwie wodowanie. Też będzie można to wszystko na żywo w internetach śledzić. No to Spaceship sobie leci, a oni, czyli SK w Radiu SK, Sonita i Korościel, już za chwileczkę gwarantuję, że to też będzie odlot i to, że to też będzie kosmos.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent.

0: oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: I pora sprawdzić, co tam dzieje się na kieleckich ulicach. I teraz już dobrze szerokim łukiem omijać Łódzką, Zagnańską i 1 Maja. Tam bardzo, bardzo dużo się dzieje, więc postoicie. Poza tym oczywiście korkować się będzie ulica Jagiellońska, ulica Pakosz czy ulica Żytnia.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
2: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
3: Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy.
2: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
4: Trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która będzie zabezpieczała ten materiał.
2: Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest zjazd z drogi krajowej nr 88 na autostradę. Wędkarze mają swój czas. We wrześniu ryby intensywnie żerują. Aktywne stają się teraz szczupaki czy okonie.
5: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
6: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
2: No, zdradzili nam doświadczeni wędkarze, że jesień to też świetny czas na leszcza czy sandacza.
7: SK Kielce News.
1: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Przed sezonem grzewczym sprawdź i wyczyść komin, przypomina Świętokrzyska Straż Pożarna. To nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo Twojego domu.
8: Aż 4 razy w roku wykonane czyszczenie takiego przewodu kominowego, przewodu dymowego.
1: Mówi Marcin Bajor, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Uwaga, mieszkańcy Kielc, MPC bada szczelność sieci i zabarwił wodę grzewczą na jasno-zieloną. Jeśli zobaczysz taką wodę w kranie, zawiadom pogotowie ciepłownicze pod numerem 993.
7: Santa i Korościel,
9: czyli SK w Radiu SK.
10: Dwie minuty po 15, Santa i Korościel, czyli warto czasem przypomnieć nasze imię może też. Nazywam się Marcin i Michał.
11: Marcin i Michał Santa oraz Korościel.
10: Chociaż Marcin to już mówi do mnie mama tylko tak naprawdę.
11: A żona jak do ciebie mówi? Ej gruby, co u ciebie?
10: Witamy nie, serdecznie.
11: Do mnie mówi, czy do ciebie Ogierze,
10: do ciebie mówi.
11: Do ciebie, do mnie mówi Ogierze, a do ciebie tak jak już ten. No nic. Gramy, proszę państwa, piosenki, a czasami mówimy różne rzeczy. Na tym polega audycja SK w Radiu SK. Teraz akurat piosenki.

0: 11 minut po 15, słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a konkretnie ten nazywa się Sharks, formacja Imagine Dragons. Wiesz, dlaczego język angielski jest lepszy od polskiego?
1: Nie wiem.
0: W którym wypadku? Na przykład w wypadku tej piosenki, ona jest dowodem na to. Aha. Bo jak zapowiadam Imagine Dragons, Sharks, to brzmi dobrze. Jakbym po polsku zapowiedział, wyobraź sobie smoki, rekiny.
1: Aha.
0: Bez sensu.
1: Trochę bez sensu. Proszę Państwa, trochę prywaty. Dzisiaj pokazałem Cinkowi pachwinę, ponieważ pojawiła się tam czarna plamka i uznaliśmy zgodnie, no, kleszcz.
0: Klesz,
1: natomiast
0: tak.
1: Jesteśmy niezgodni co do języka polskiego w zakresie kleszczów albo kleszczy.
0: Mhm.
1: Nie wiemy, czy mówi się kleszczów, czy kleszczy.
0: Już to sprawdzam, mój
1: tak,
0: drogi.
1: Tak, tak.
0: I okazuje się, że obie formy są poprawne, tak jak na przykład psów, piesów.

0: Doktor Dre w Radiu SK. Mam głupią zagadkę, ale nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać.
1: No.
0: Wiesz, jak nazywa się lekarz, który krzyczy na pacjentów?
1: Doktor Dre.
0: Doktor Dre ryja.
1: No, no tak, no dobra.
0: Śmieszne, nie?
1: Tak, tak. Ja akurat bardzo lubię doktora Dre. Mogę powiedzieć nawet, że to jest lekarz mojego pierwszego kontaktu.
0: Lekarzem twojego pierwszego kontaktu jest doktor Edgar.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: 10 października. Strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat Poleska 41, 10 października. 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
15: I po reklamie.
16: SK

0: Somber. My body isn't ready. Czy chciałeś zapowiedzieć piosenkę?
1: Ja nie, chciałem przypomnieć, że moje body też isn't ready, okay. Że też, w sensie.
0: Okej. Okay. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i mamy taką piosenkę, nową piosenkę Sexy Magic, którą wykonują duet argentyński trapowy Catriel i Paco Ambrosio, a także Pink Patres i Fred Again.
1: No to właśnie mnie denerwuje najbardziej, że wiesz co, kiedyś po prostu jeden artysta potrafił stworzyć piosenkę, mówiło się Maryla Rodowicz, niech żyje bal. A teraz ty zapowiadasz piosenkę, mówisz Catriel, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, Różowa Pantera.
0: Tylko czytam, po pierwsze nie zapamiętałbym tego, a po drugie wiesz, czego to wynika, bo...
1: Ja wiem, chyba kiedyś byli ludzie zdolniejsi, jedna baba siadła, napisała piosenkę, zaśpiewała elegancko.
0: Czterech niezdolnych osób trzeba.
1: Czterech trzeba, żeby stworzyć jedną piosenkę. Kicinek. A nie, albo mają za duże budżety i wiesz, i cztery osoby dadzą radę.
0: Oni wszyscy
1: się
0: chcieli tę piosenkę stworzyć, bo ona jest z gry GTA 6, która okaże się w listopadzie i
1: jeszcze jest
0: będzie
1: z gry.
0: Wielkim hitem.
1: Jeszcze jest z gry.
0: Nie dogodzisz.
1: No, nie, ale wiesz co może dogodzić? Że ona mi się spodoba ta piosenka, bo jest takie ryzyko.
0: Miejmy nadzieję.
1: No,
0: wszyscy o to się teraz modlimy.

0: Kesza i TikTok w Radiu SK. Czy ty, Michał, lubisz, jak media straszą cenami masła, na przykład, że masło podróżuje?
1: Bardzo lubię.
0: Zamierzam to robić teraz.
1: To jest w ogóle moje hobby, słuchanie, jak media straszą.
0: No więc cena kostki masła wzrosła o 13% we wrześniu w stosunku do sierpnia, czyli w ciągu miesiąca. Rozumiesz?
1: A dlaczego tak drogo jest teraz, Marcin?
0: Nie mam pojęcia. Jest to... skończyły się promocje w sieciach handlowych. Na pewno w hurcie masło drożeje. I to jeszcze nie koniec. Masło będzie dalej drożało, także ja dalej straszę. Podobno w ciągu kilku miesięcy cena kostki masła może wynieść nawet 9,50 zł.
1: Ja ci powiem, że na przestrzeni 10 lat za kostkę masła będzie można kupić Volkswagena Passata tak. 1.9 TDI.
0: Ale poważnie, ja myślę, że już powinniśmy przestać mówić kostka, a zacząć mówić sztabka.
2: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Dużo dobrego!
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego!
14: Za mniej!
16: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
18: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
0: Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: I po reklamie.

0: Bez końca. Oskar Cyms lubi tak bez końca. A co my lubimy, Cinek?
1: Co my lubimy? SK Newsy już za chwilę w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
9: Szukasz pomysłu na niezapomniane urodziny dla Twojego dziecka? W Bilkowski Resort w Kielcach czekają aż dwa niezwykłe światy. Opcja pierwsza – szaleństwo w nowoczesnej bawialni, małpi gajgry z animatorem i morze beztroskiego śmiechu. Opcja druga – egzotyczna przygoda w basenach tropikalnych. Ciepła woda, prawdziwe palmy i wodne zjeżdżalnie przez cały rok. Zapewniamy pyszny poczęstunek i zero stresu dla rodziców. Wybierz wymarzony pakiet i zarezerwuj termin na info@basenytropikalne.pl.
10: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.

0: pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo.
4: Bardzo duży ruch mamy w Kielcach, przede wszystkim na ulicy Jagiellońskiej od Krakowskiej, na ulicy Pakosz, oczywiście ścisłe centrum i przede wszystkim ulica Łódzka, 1 Maja i Zagnańska. Naprawdę te ulice lepiej w Kielcach o tej porze omijać szerokim łukiem.
3: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na Wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca. Podczas współkolonii 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzali m.in. co mogli widzieć ratownicy. Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
6: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na Wieżyczkach.
5: Na śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na kolejną firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Resort cyfryzacji zapowiedział nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity danych medycznych. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Zabrakło 20 tysięcy podpisów.
7: Zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w moim ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
5: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce, a głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.
8: SK Kielce News.
4: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. 52 tragedie w ubiegłym roku, tyle samobójstw popełnili uczniowie ze świętokrzyskich szkół. Kuratorium apeluje do nauczycieli i rodziców o natychmiastową reakcję na hejt i przemoc, także w sieci. Ruszyły zgłoszenia do kolejnej edycji lekcji ZUS. Projekt daje młodzieży szanse na indeksy i stypendia, ale korzyści jest znacznie więcej.
9: Dodatkowe punkty w rekrutacji, a także cenne nagrody rzeczowe.
4: Mówi Paweł Szkalej, rzecznik ZUS-u w Kielcach. Szkoły ze Świętokrzyskiego mogą zgłaszać się do 23 października.
10: Sońca i Koroście.
11: Sońca i Koroście.
10: Czyli SK w Radiu SK.
12: Dwie minuty po godzinie 16. A skoro tak, to będziemy grali w Państwa Miasta. Jakie dzisiaj będą kategorie, to się dowiecie, ale na jaką literkę odpowiedzi ci na dzisiaj?
13: A co jest po E?
12: Po E jest F.
13: No to F.
12: F. Fy w sensie.
13: Tak, fy.
12: Okej, okay, fy. No dobra, fy wszyscy możecie się zgłosić do zabawy. Zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie swój numer, żebyśmy wiedzieli, gdzie zatelefonować. Za chwilę gramy.

0: Loser i Tame Impala, tralalala. Nieźle zrymowałem co niecinek.
1: Tragicznie.
0: Wspaniale, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami i pani, i pan, pani, to jest pani Olga. Cześć, Olga.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie, masz bardzo ładny głos. Pracujesz może w radiu?
3: Nie.
0: Nie, ale występujesz teraz w radiu. Twoim rywalem jest Paweł. Cześć, Paweł.
4: Siemaneczko.
0: Paweł z kolei głos ma przebrzydły. Nie, żartuję.
1: To nie było miłe.
0: Nie wiem, ale tak chciałem rozluźnić go trochę.
1: Przepraszam, Paweł, za kolegę.
0: Paweł, wszystko dobrze?
4: Wszystko gra.
0: No to dobra. Cinek, dawaj zasady.
1: Słuchaj, że jest wściekły już.
0: Tak, trochę.
1: Nie denerwuj się, człowieku. Dzisiaj literka F jak co? Jak fistaszki?
0: Dokładnie, fistaszki.
1: Do wygrania jest albo butelka, albo torba. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Zła lub dobra odpowiedź... Zła odpowiedź to jest punkt dla przeciwnika, albo brak to też.
0: Zła lub dobra.
1: Ale cicho już, dobra. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. W tym konkursie zasady nie są najważniejsze, o czym się zaraz przekonacie. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Olga, a potem Paweł. Grajmy. Olga, literka F, twoja kategoria, można to zjeść.
3: Frytki.
1: Dobrze, oczywiście, nawet frytki. Trzeba. Przechodzimy do Pawła. Pawle, twoja kategoria, nie wolno tego zjadać.
4: Foka.
0: Focha, nie, dobra, zwłaszcza dobra. Nieugotowana.
1: Znaczy, da się, ale nie powinno się, może tak.
0: No to jeden.
1: Wracamy do Olgi. Olga, coś męskiego na F. Wiem, o czym myślisz, ale nie.
0: Nie. Można było to ładniej rozegrać. Na przykład frędzel.
1: To, tak, na przykład. No, ale... Albo fistaszek.
0: Na przykład.
1: Albo flaki wołowe. To
0: dobra, już cicho.
1: No nic.
0: Przechodzimy do Pawła i jak Paweł odpowie, to wygrywa, bo teraz prowadzi 2-1.
1: Pawle, coś kobiecego.
4: Futro.
0: Futro jest jak najbardziej kobiece. Paweł, gratulacje, wygrywa. Uhu.
1: Dzisiaj wygrywa osoba płci męskiej. Jak mnie mam, Pawle, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy wybierasz torbę Radia SK, czy butelkę Radia SK?
4: Torbę.
1: Torba dla ciebie. Butelka w takim razie dla Olgi. Dziękujemy wam bardzo.
3: Dzięki.
0: Trzymajcie się, pa.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: What If, tak nazywa się ta piosenka, to Neptunika w Radiu SK, 21 minut po godzinie 16. Znalazłem w internecie ciekawy artykuł, który dał mi do myślenia.
1: Jak się nazywa artykuł?
0: Cztery zachowania, które niszczą relacje. Jeżeli twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy, to może być początek końca związku.
1: A ja nawet nie mam partnera, ja mam partnerkę.
0: Tego nie wiemy. To nas nie interesuje, Michał.
1: Dobra,
0: sprawdźmy, okay. Czy twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy.
1: Dobra.
0: Nieustanna krytyka. Czy twój partner się nieustannie krytykuje?
1: Tak. Jesteś moim partnerem. Tak.
0: Czy żywi do ciebie pogardę?
1: Żywisz do mnie pogardę?
0: Tak, trochę.
1: Tak, to tak.
0: Postawa obronna. Czy ja robię czasem postawę obronną?
1: A czekaj, sprawdźmy.
0: Nie robię.
1: Aha, dobra. No to czyli tak.
0: Czyli robię. I wycofuję się z rozmowy w trakcie jej trwania.
1: Powiedz coś, Marcin.
0: Sorry, nie mam czasu.
1: Okej. Okay. No nic, jestem zrobiony, proszę państwa.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
2: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
3: Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
11: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605, 605, 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Nim zajdzie słońce, to Smolasty i Doda w Radiu SK. Mam ciekawe wieści ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się z badań, tak wyniknęło amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: Ale to jest jak najbardziej logiczne. Cinek, rodziny z dziećmi mają tyle wydatków na pieluchy, na jedzenie i tak dalej, że oni nie mają już pieniędzy na zabawki, a ci, którzy nie mają dzieci, mają pieniądze na zabawki, więc nie ma się czemu dziwić. Zabawki kupują ludzie, którzy mają pieniądze, a więc ludzie bez dzieci.
0: A ja na przykład mam dwie córki, a lubię zabawki dla chłopców, w związku z tym kupuję dwa razy więcej zabawek, bo kupuję dla córek i też dla siebie.
1: I też dla siebie, tak, tak, tak. Ja mam z kolei trzy córki i wiesz co, i żonę, i ja już właściwie mam wszystkiego dosyć i ja nie mam pieniędzy i czy nie mógłbyś mi pożyczyć
0: zabawki? A dla żony kupujesz zabawki?
1: Kupuję.
0: Dobra, przestań, przestań.

0: Infinity, to jest Guru Josh Project w Radiu SK. Proszę Państwa, Cinek przegląda kalendarz i co wynika z tego kalendarza, Cinku?
1: Do dzisiaj są aż trzy nietypowe święta. Aha, ja Ci powiem jakie, a Ty mi powiedz, które byś chciał świętować najbardziej. Dobrze. Jest Światowy Dzień Jabłka, jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka i jest Światowy Dzień Wścieklizny.
0: To chyba jabłka albo wścieklizny.
1: Ja bym nie świętował wścieklizny i nie żartował. Wiesz, żarty z wścieklizny śmieszne do czasu, tak się powiem.
2: Promocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK w nieznane!
7: Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
19: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy Wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
20: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
21: I po reklamie.

0: Minut, godzina 17 i SK Newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
12: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Jeszcze ciężko niestety przejechać przez Kieleckie ulice, zwłaszcza w okolicach ulicy Łódzkiej. Tam lepiej się nie kierować, a jeśli musicie, to bądźcie cierpliwi. Cierpliwość tam Wam się przyda. Poza tym oczywiście większy ruch w samym centrum czy na obrzeżach naszego miasta.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy płaczą i płacą za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr, a w tym tygodniu to może już być nawet 9,30. Drożeje też autogaz, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
22: To paliwo niestety także drożeje, jest na poziomie

0: 3,14 zł średnio w skali ogólnopolskiej.
1: A cena 95 w wielu miejscach osiągnęła już 8,19 za litr. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania, to między Rowami w województwie pomorskim a Rusinowem w zachodniopomorskim. Morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Podobny problem jest teraz w Ustce Jarosławcu.
2: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
1: Mówi Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy. Kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. Statek kosmiczny Starship po raz pierwszy dotarł na orbitę. Udało się to za 14 razem. Misja statku zakończyła się sukcesem mimo awarii jednego z silników.
3: SK Kielce. News.
4: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. 3 kradzieże, próby wypłaty z bankomatów i szybka akcja policji. Kieleccy funkcjonariusze zatrzymali 3 obywateli Bułgarii, którzy okradali klientów marketów. Grozi im do 10 lat więzienia. Kielecka młodzież garnie się do wojska. Sił może spróbować każdy po spełnieniu kilku warunków.
5: Trzeba przede wszystkim mieć 18 lat ukończone, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym, iść do takiego centrum rekrutacji, złożyć akces, wypełnić dokumenty, no i dalej czekać już na termin szkolenia.
4: Mówi Daniel Woś, rzecznik świętokrzyskich terytorialsów.
3: Sońta i Koroście.
6: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
7: Witajcie kochani, to jesień, ale przepiękna, słoneczna, kasztany można zbierać i robić ludziki. Moja najmłodsza córeczka mówi, patrz tatusiu, zrobiłam ludzika, to Roman Giertych z kasztanów zrobiony.
8: A jak wygląda Roman Giertych z kasztanów?
7: Ja mówię, córeczko, nie musiałaś mi mówić, przecież widzę od razu, że to Roman Giertych z kasztanów zrobiony. Co wy robicie z kasztanów? Sinek, co byś zrobił z kasztanów najchętniej?
8: No teraz to Romana Giertycha chyba wszyscy zrobią.
7: Nagrywajcie głosówki na jaskowym messengerze, co można super zrobić z kasztanów. Czekamy, kochani, może nawet nagrody będą.

0: Dare Teo, Pitbull w Radiu SK. To jest audycja SK. Sońta i Korościel. Moja córeczka najmłodsza zrobiła w związku z tym, że jesień nastała, Romana Giertycha z kasztanów. Pogratulowałem. Dzieci mają różne hobby i słuchacze Radia SK na naszym Messengerze też piszą, co można zrobić z kasztanów. Tak. Cinek przejrzał te zgłoszenia.
1: I też piszą, że chcą zrobić Romana Giertycha. Pojawił się też Ryszard Kalisz, jeżeli jesteśmy już przy mecenasach.
0: To wystarczy jeden potężny kasztan. I już jest.
1: Sam jesteś jeden potężny kasztan. Ale słuchacze mają też fajne pomysły. Na przykład Kasia napisała, że ona zrobiła sobie naszyjnik, taki korale.
0: Z kasztanów?
1: Tak.
0: Ciężki
1: Maciek zrobił sobie i swojemu synowi warcaby z kasztanów i deski do krojenia. Aha. A na przykład Julek napisał, że zrobił nalewkę z kasztanów, ale jest niedobra.

0: Take me back.
1: Take me back.
2: Ja wiem to powiedzieć.
1: No dobrze, to przepraszam.
0: Take me back!
2: Gratuleska. Słuchajcie, pora jest obiadowa, w związku z tym Cinek będzie mówił o jedzeniu. Słuchamy, Cinku.
1: Nie będę mówił o jedzeniu, będę mówił o sałatkach. Sałatki to nie jest prawdziwe jedzenie.
2: No tak.
1: Ale turyści wybrali 100 najgorzej ocenianych na świecie sałatek. Mm-hmm. Jest to 7 z Polski.
2: 7 z Polski, a tak. Najwyżej która jest z Polski?
1: Polski szałot.
2: Ale na którym miejscu jest?
1: Na 13. Szałot to jest śląska wersja sałatki jarzynowej, ale jest też sałatka z kukurydzy, taka z majonezem, szynką i serem. Aha. Jest sałatka z boczkiem, z warzywami i sosem majonezowym. Tłusta generalnie. Sałatka z buraków jest. Aha. Buraki na zimno z cebulą, czasem z dodatkiem jabłka. To nie jadam takiej. Wiosenna. Aha. Mieszanka sezonowych warzyw, najczęściej z rzodkiewką, ogórkiem, szczypiorkiem, śmietaną lub jogurtem.
2: No i co im nie pasuje w tej sałatce wiosennej? Przede jest super.
1: No i ćwikła też im się nie podoba. Ćwikła z chrzanem, czyli to są buraki z chrzanem, tak? Aha. I jeszcze sałatka warzywna.
2: Kiedyś miałem dziewczynę, która miała pseudonim ćwikła. Wiesz?
1: Tak?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Nie pamiętam.
1: To była czerwona?
2: Potem jak zobaczyła mnie bez ubrań.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny. Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października. 605-605-605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
6: I po reklamie.

0: Moleskine, to Morello, Gossip w Radiu SK. Za 29 minut, godzina 18. Telewizja Polska chwali się wynikami oglądalności meczu piątkowego z Bośnią i Hercegowiną piłkarzy. Na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej i platformach jednocześnie oglądało ten mecz 3 miliony 800 Polaków.
1: No.
0: Czy patrzyło na to?
1: Ciekawe, ilu zasnęło w tym czasie z tych 3 milionów. Nie, no to jest porządny wynik. Jak ta reprezentacja nie gra, to ona zawsze przyciąga telewidzów przed teleodbiorniki, ale wiesz co, ja się bardzo cieszę, że wyższą oglądalność miał mecz naszych siatkarzy. Co prawda to był finał Mistrzostw Europy, czyli ranga wyższa, ale finał Mistrzostw Europy siatkarzy Polska-Francja obejrzało ponad 4 miliony telewidzów.
0: I tam było na co popatrzeć.
1: Zdecydowanie.
0: A rzeczywiście, w piątkowy mecz łatwo było zasnąć i tak naprawdę można było być tylko obudzonym przez bramkę. A nie, czekaj, nie było żadnych.

0: Bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy ona robi tak.
1: No, trochę inaczej robi jednak.
0: No dobrze, czekaj, posłuchajmy. Nie, właśnie tak.
1: Tak więc.
0: Ty masz małe dziecko, to może gdybyś to puszczał do usypiania, nie działałoby takie? Zamiast tego, co robisz, tego śpiewania jej We Are The Champions, grupy Queen?
1: Gram to na perkusji głównie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
5: My wiemy, że szkoła jest ważna, ale relaks również. A może warto, aby twoje dziecko zrobiło sobie przerwę od podręczników i wykładów? Czas na zasłużony reset w Binkowski Resort. W młodzieżowe środy twoje dziecko zyskuje 2 godziny w basenach tropikalnych lub saunach świętokrzyskich za 49 zł, a bilet łączony na 4 godziny do zgarnięcia za jedyne 59. Od 15 wodny happy hour. Wystarczy, że pokaże legitymację na kasach i odpocznie pod palmami. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki. Bring the beat.

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 10 października, strzał w dziesiątkę. Tego dnia otwieramy dla Ciebie Neo Agat przy Poleskiej 41. Od 10 do 17 możesz zobaczyć inwestycje na żywo, sprawdzić dostępne mieszkania i porozmawiać z doradcą Trakt Invest. A jeśli już myślisz o swoim przyszłym wnętrzu, na miejscu będzie także projektant wnętrz. Neo Agat, Poleska 41, 10 października, 605 605 605. Trakt Invest. Po drodze do nowego mieszkania.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
5: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Maselskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo.
16: I jeszcze pora sprawdzić, co będzie nas czekać w pogodzie w Kielcach. W nocy temperatura spadnie minimalnie do 10-9 stopni, także będzie dość chłodno, ale jutro czeka nas kolejny piękny słoneczny dzień z temperaturą do około 18 stopni.
15: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu, właściciel Galerii Echo, Kielce Świętokrzyska 20, www.galeriaecho.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Syreny alarmowe i alerty RCB w Lubelskiem. Rosyjski dron uderzył blisko naszej granicy. To podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ale poderwano dyżurną parę myśliwców. Alarm został już odwołany. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie.

0: Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał Aleją Prymasa Tysiąclecia, a następnie miał wjechać na S8. Młody mężczyzna może zostać ukarany mandatami, nawet do kilku tysięcy złotych.
1: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
2: SK Sport News.
0: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3, 6-3 i zagrał tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Fokiną.
1: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
2: SK Kielce News.
3: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Miasto pozyskało blisko 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy na modernizację radomskiej i tarnowskiej. Oferty w przetargu można składać do 2 października. Uroki jesieni możemy odkrywać w parku etnograficznym w Tokarni. Czeka na nas cisza, spokój i piękno przyrody.
4: Kilka sektorów, które teraz pokryły jesienne liście, ale jeszcze możecie Państwo zerwać z drzewa jabłuszko, bo nasze sady bardzo obficie w tym roku obrodziły.
3: Mówi Beata Renie z Muzeum Wsi Kieleckiej.
2: Imprezka.
5: Poniedziałkowa imprezka jest trochę jak odtrutka po ciężkim początku tygodnia, w niektórych przypadkach tak było, albo jak rozgrzewka, albo dziś przed meczem ze Szwecją, albo przed innymi aktywnościami, które jeszcze zaplanowaliście. Przypominam, leżenie też w pewnym sensie jest aktywnością. Michał Hanczak, witajcie. On leży blisko naszemu sercu bardzo często. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

Jak się macie po weekendzie, a przede wszystkim po tym poniedziałku? Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else na antenie Radia SK w imprezce. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie już trochę luzu i możemy spędzić miły wieczór wspólnie. A żebym dowiedział się nieco więcej o tym, co się u was wydarzyło dzisiaj albo w ten weekend, to od razu zerknę do waszych smartfonów, o ile mi na to pozwolicie, i zadam wam proste pytanie. Co przedstawia najnowsze zdjęcie w galerii waszego smartfona? Może to być też filmik, może to być jakiś screenshot, no ale pamiętajcie o tym, że to radio, więc trzeba po prostu opowiadać, więc nawet nie zachęcam do tego, żeby wysyłać mi zdjęcia na Messengerze Eski, te ostatnie, najnowsze z galerii, ale bardziej opisać to, co tam na tym zdjęciu jest, a ja przy okazji dowiem się, co was interesuje, albo co się wydarzyło u was w ten poniedziałek. No chyba, że zdjęcia z weekendu. A że ktoś musi zacząć, to na zachętę ja powiem, że moim najnowszym zdjęciem w telefonie jest... No a nie, myślałem, że będę mógł powiedzieć, że zdjęcie z maratonu warszawskiego, ale nie, to jest zdjęcie pizzy, którą wczoraj zjadłem. Dobrze, no równowaga musi być, prawda, w życiu. Tak zwany work life i w ogóle life balance. MJ Daily, Daily Supreme, już teraz gram wam w imprestę. To numer jeden rap 20 sprzed tygodnia. Ciekawe, czy dzisiaj po 23 będzie podobnie? Można głosować na sk.pl.

0: Wygląda na to, że dzisiaj wieczorem w Imprezce gram wam wasze ulubione hity na czasie. Dzień prawie jak co dzień, ale faktycznie Tylko kochaj mnie z Alin na miejscu drugim gorącej dwudziestki ostatnio, a za kilka chwil zagram numer jeden, czyli Happiness is so sad od Swedish House Mafii, Lickily. Ale wcześniej zaglądam do waszych smartfonów w Imprezce, Hanczak z tej strony, a wy opowiadacie, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Czasami opisujecie filmiki, najpierw zdjęcie. I Julia.
1: Myślę, że nie muszę mówić, jak trudny miałam początek poniedziałku, gdzie mam zdjęcie z 3 w nocy, kiedy mój pies postanowił wyciągnąć z siebie całą zawartość swojego żołądka na podłogę.
0: Jak ty to ładnie poetycko opisałaś, żeby nie użyć takiego mało ładnego słowa na antenie. Szacunek, Julia. Mam nadzieję, że z pieskiem wszystko w porządku. Natomiast najbardziej w tej całej historii zastanawia mnie, dlaczego ty mu wszystkiemu, co było na podłodze, zrobiłaś zdjęcie.
2: Reklama.
3: Hej. Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
9: I po reklamie.

0: Zasłynęli u nas hitem Self-Aware, a teraz czas na kolejną propozycję Reverse Psychology. To Tepper City na antenie Radia SK w Imprestę. A że wszystkie hity zaczynają się w ST, to oczywiście gramy i pewnie jeszcze nie raz ten kawałek u nas usłyszycie. Za kilka chwil Ariana Grande i Eddie Break Free, ale wcześniej jeszcze Marek, nasz słuchacz, z głosówką na temat tego, co przedstawia najnowsze zdjęcie w jego smartfonie. Nawet dostałem kilka tych najnowszych zdjęć. U Marka królują zegarki.
1: Jestem na etapie wyboru zegarka na 18 dla swojego syna i nie mogę się za bardzo zdecydować. Może inni słuchacze mi pomogą. Pozdrawiam.
0: Jak macie jakieś wskazówki, to śmiało oczywiście. Natomiast ja uważam, że zegarek na 18 powinien pokazywać dobrze czas. Czas się wyprowadzić.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: All of my love. Ibn Easy Bizu na antenie Radia SK w imprezce przed godziną 19. Czy ktoś potrzebuje nowych skarpetek? No w sumie to skarpetek nigdy za dużo, prawda? Zwłaszcza jesienią, a jeszcze dodatkowo to są eskowe skarpetki. I można je zgarnąć razem z innymi gadżetami po godzinie 19 u mnie. Zrobimy sobie taką małą rozgrzewkę przed meczem Polska-Szwecja. Nie wiem, czy chcecie być Polską czy Szwecją, no w każdym razie potrzebuje dziewczyny i chłopaka. Będzie tylko jedno pytanie w tej rozgrywce, na nagrody już wiecie jakie do zdobycia. Czekam na zgłoszenia. Na Messengerze Eski można albo pod 664-402-302 zostawcie namiar na siebie, albo po prostu wyślijcie SMS.
1: Reklama.
2: Marian,

0: 5 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
2: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem. Cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
3: Społem. Jakość wyższa od ceny. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Kielce na czasie.
11: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Tym razem o wyjątkowej komedii, która już w najbliższą sobotę oraz niedzielę będzie prezentowana przez Kielecki Teatr Tête à Tête. Chodzi o sztukę Seks dla opornych, czyli przezabawną opowieść, na którą mamy dla Was wejściówki. Jeśli chcecie zdobyć zaproszenia na sztukę teatru Tête à Tête, piszcie na kielce@sk.pl. No i zdradźcie, dlaczego to właśnie do Was muszą trafić bilety. A jeśli po wakacjach potrzebujecie rajskiej wyspy, to koniecznie odwiedźcie Kieleckie Baseny Tropikalne. Na koniec mamy jeszcze park linowy przy Kieleckim Stadionie Leśnym. Tam czeka na Was ponad 150 przeszkód. No ja bym się wybrała, naprawdę.
12: Muzyką się żyje.
13: Madonna po raz kolejny przypomniała światu, że to ona jest królową popu. To ona królowała podczas wczorajszej gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions to i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. BTS, Ariana Grande, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki, a Sienę znacie choćby z anteny Radia SK z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Podczas gali odbyła się też premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero, a który to zresztą hit zagram Wam jeszcze przed 20 wesce. Najbliższy piątek to jest dzień, na który no czekamy wszyscy, bo wtedy zaczyna się weekend, ale najbardziej to czekają kwiatki Kwiatonators, czyli fanki i fani Dawida Kwiatkowskiego. W piątek ukaże się jego nowy album pod tytułem Południe. Dawid tego dnia spotka się też ze swoimi fanami i będzie podpisywał krążki. Powiem tylko tyle, że jeżeli nie jesteście w gronie tych fanów albo nie lubicie tłumów, to w piątek od 14 omijajcie złote tarasy w Warszawie.
14: Imprezka. Imprez-

Na tym nowym albumie znajdzie się duet, który ostatnio podbija nie tylko antenę Radia SK, to później ci opowiem, czyli wspólny hit z Margaret. I od tej ładnej ballady rozpoczniemy tę godzinę poniedziałkowej imprezki. 2 po 19:00 tu Hanczak. Dobry wieczór.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Piotrek napisał, że u nas leci właśnie głucha noc, a on właśnie robi zdjęcia pełni księżyca. No proszę, jak się ładnie złożyło, ale ja mam nadzieję, że to nie będzie głucha noc, tylko noc pełna radości po wygranym meczu Szwecja-Polska 20:45, a u nas już teraz taka rozgrzewka przedmeczowa, czyli rozgrywka między Anią a Marcinem. Nie będę przydzielał wam ról, kto będzie Polską, kto Szwecją, bo ta zabawa nie polega na strzelaniu goli, tylko na odbijaniu w sumie piłeczki. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchajcie, zadam wam jedno wspólne pytanie, na które odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto dłużej się w tej grze utrzyma. Nic się nie może oczywiście powtórzyć, a pytanie będzie około piłkarskie. Ania rozpoczyna grę, a pytanie brzmi: jakie przedmioty można znaleźć w piłkarskiej szatni? Ania!
2: Korki, strój sportowy.
0: Jedną, brzmi, po jednym, wypstrykasz się za szybko. Marcin?
1: Ochraniacze, getry.
0: Ania?
2: Korki.
0: Były korki, no to coś innego teraz. Bo już powiedziałaś korki. No, to co jeszcze? Co jeszcze można znaleźć w szatni piłkarskiej, Ania? Trzy.
2: Ręcznik.
0: Dobrze, Marcin.
1: Woda mineralna, woda do picia, energetyki.
0: Ania?
2: Napój izotoniczny.
0: No to już picie mamy niestety zaliczone przez Marcina. No po prostu Marcin pewnie był w piłkarskiej szatni, a Ania jeszcze nie. Może to wszystko przed tobą. Dobra, no to wychodzi na to, że Marcin 1-0 wygrał ten mecz. Gratuluję ci, Marcin, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I dla ciebie mam oczywiście skarpetki eskowe wśród gadżetów, które mam. Zresztą bidon na picie też się znajdzie. Gratuluję.
1: Super.

0: Talking about it, jest to Flow na antenie Radia SK w imprezce. 19.32 w tej chwili na zegarkach. Warto być z imprezką, bo jeszcze przed 20 Liwka. Poza tobą nic, ale też nowość od Taylor Swift. Jej nowy hit Patient Zero na pewno wam zagram. My nie szukamy pacjentów, my szukamy naszych słuchaczy, którzy razem z nami. No w sumie to można powiedzieć, że polecą też w kierunku uzdrowiska w pewnym sensie. No bo wiadomo, że każde wolne, każdy wyjazd trochę człowieka leczy na przykład ze stresu. No przynajmniej na większość wyjazdy tak działają. No chyba, że się jedzie z całą rodziną i wszystko się ma na głowie, włącznie z rachunkami. Ale tu akurat nic was to nie będzie kosztowało. No jedyna sprawa, która jest niewiadoma, to kierunek. No bo odlot ściśle tajny powraca. Już niedługo zabierzemy kolejną grupę naszych słuchaczy w nieznane. Nie wiecie dokąd, ale wiecie kiedy, pod koniec października i z kim. Z naszą poranną ekipą. Jeżeli chcecie przeżyć przygodę, polecieć na fajny weekend, to zgłaszajcie się już teraz przez apkę Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: przy zakupie dwóch deserów Fantazja, trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: I po reklamie.

0: Kto po tym poniedziałku czuje się jak zombie? Zombie Lady, Damiano Dawid, świeżo upieczony małżonek. Mam nadzieję, że jeszcze w tym małżeństwie nie czuje się jak zombie. 15 minut do 20. A to jest imprezka Westech Hanczak z tej strony. Zapytałem was dzisiaj, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Opisujecie to głosówką na Messengerze Radia SK, a ja przy okazji dowiaduję się, co wam się dzisiaj przytrafiło, co was interesowało, no i co przedstawiają te zdjęcia. No i odezwał się Filip.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest...
0: No i tutaj postawmy na razie trzy kropeczki. Jak myślicie... Czego na zdjęciu wstydzi się dziewczyna Filipa, a Filip mi to wysłał? Za chwilę wam zdradzę szczegóły. Axwell i Bonnie.

0: Jedni mówią, że cudowna piosenka, inni mówią, że jak na Taylor, to tak sobie. Patient Zero, no zdania podzielone, zobaczymy jak sobie będzie radziła w gorącej dwudziestce. Można na SK.pl oczywiście głosować, no i usłyszeć nowość od Taylor Swift na naszej antenie. W sieci z kolei teledysk czeka z Dakotą Johnson i Colinem Farrellem w rolach głównych. 4 minuty do godziny 20. Parę chwil temu w imprezie zapytałem was o to, co przedstawia zdjęcie, które dostałem od Filipa, który to powiedział, że jego dziewczyna Angelika trochę się wstydzi, a on mi je wysłał. No i co jest na tym zdjęciu? Ania napisała, że pewnie są razem pod prysznicem. Aniu, no głodnej to chyba chleb na myśli, bo to zupełnie coś innego.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest stary cmentarz. Właściwie to już nie taki stary, ale stare nagrobki tam są na Cadeli. Naszą pasją jest po prostu chodzenie po cmentarzach.
0: Grunt to znaleźć osobę, która podziela naszą pasję. Także gratuluję i życzę, żeby to była miłość aż po grób.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: I po reklamie.
16: Kielce na czasie.
17: Weronika Wawrzyk, coraz bliżej do dnia chłopaka, a z tej okazji również dużo będzie działo się na torze Kielce. Tam właśnie w sobotę, już tę najbliższą, rajd złotego scyzoryka. Lista uczestników co prawda już się zapełniła, ale cały czas można zaplanować sobie te sobotnie przedpołudnie, no i przejść troszkę pokibicować. Zmagania potrwają do późnych godzin popołudniowych, więc na pewno zdążycie. Spragnionym edukacyjno-rozrywkowych wycieczek muszę przypomnieć o Parku Legend w Nowej Słupi, ponieważ tam nie tylko przypomnicie albo poznacie na przykład legendy świętokrzyskie, ale również możecie polatać na miotle i po prostu świetnie się bawić.
18: Muzyką się żyje.
19: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi, a imprezie Resistance Poland patronuje SK.

0: Dzień Mrozu rusza w halową trasę koncertową. Początek w najbliższy piątek w łódzkiej Atlas Arenie. Artysta będzie promował wydaną kilka dni temu płytę Wszystko, czego chciałem. No i powiem wam, że pierwszy raz posłuchałem tego albumu w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia. No i płyta mi weszła idealnie. Choć jak mówi Mrozu, nie tylko w tej sytuacji się sprawdza.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprząta to całą chatę słuchając tej płyty.
0: Więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: To jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: A cały mój wywiad z Mrozem o tej nowej płycie i nowej trasie czeka na sk.pl i w podcaście Ale Gość w naszej apce na smartfony. Impreza. Już po 20, więc kibice piłkarscy pewnie powoli się szykują, malują się na biało-czerwono. Może też szykują jakieś wuwuzele i zaczną oglądać mecz o 20:45. Gramy ze Szwecją, a na razie rozgrzewkę mamy imprezową. A, e, i, o, u, gimnastyka buzi języka. Miley Cyrus za chwilę, teraz Łatwo Gang.

0: Alex Warren ostatnio ogłosił szczegóły swojej trasy koncertowej. Na razie Polski na tym tournée nie uwzględnił, ale zapowiedział, że jeszcze jakieś daty i miejsca mają się pojawić, więc trzymam mocno kciuki za to, żeby i do nas przyjechał. Carry You Home w Imprezie, Hanczak z tej strony.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, bo mam dla was nowość. Jest taki duet Avalon Rockstone, nawet graliśmy tego duetu jakieś tutaj piosenki na antenie Radia SK. Jak ten duet rozdzielimy, to zostanie nam Avalon i Rockstone. No to teraz tym pierwszym się zajmiemy, tym Avalonem właśnie. Bo ten oto młody piosenkarz, wokalista, producent, nawet miał nominację do nagrody Grammy, przygotował coś specjalnego na jesień i my to wam zagramy. For Nothing to jest tytuł tej piosenki, która już teraz w Esce.

0: Zamiast kawy wieczorem Armin van Buuren i Sasha Everlasting i od razu jakoś tak człowiek pobudzony. Tu Hanczak, tu imprezka, 20:30 na zegarkach, 15 minut do meczu Szwecja-Polska, a ja znowu zaglądam do waszych smartfonów i sprawdzam, co tam w galerii. Halo?
1: Cześć, tu Rafał. U mnie ostatnie zdjęcie w smartfonie to zdjęcie zrobione zachodzącego słońca prosto z samolotu z dnia dzisiejszego. Pozdrawiam tych wszystkich, co nie byli jeszcze na urlopie.
0: O, proszę bardzo, Rafał odleciał, można powiedzieć. Ciekawe, czy jeszcze usłyszał swoją głosówkę na antenie Radia SK. Można je zostawiać na Messengerze, natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie był na urlopie albo chce odlecieć, to jest fantastyczna opcja i to taka darmowa, bo nie trzeba będzie za ten odlot płacić, bo to będzie odlot ściśle tajny. Nasza akcja powraca.
2: Autopromocja.
3: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
4: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
5: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
6: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
7: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK-ą w nieznane!
2: Autopromocja.
9: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: Sombry, Homebreaker na antenie Radia SK w imprezce. Wracam do waszych smartfonów. Nie robię włamu, spokojnie. To wy sami opowiadacie, co tam w galerii się pojawia. Ola?
1: Hej, kochany. Moim ostatnim zdjęciem w galerii jest dowód na to, że to nie pralka zjada skarpetki mojego narzeczonego, tylko to on rozrzuca je po całym domu. Dzisiaj sprzątałam i wszystkie znalazłam. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia i dla ciebie, i dla narzeczonego. Chociaż jak zaczęłaś tak mówić, to myślałem, że powiesz, że on je zjada, ale nie, no rozrzuca. Tak się zdarza czasami, no niektórym mężczyznom, że no te skarpetki żyją trochę własnym życiem. Gorzej właśnie, jak się jest już w związku i wtedy pojawia się pytanie, co przetrwa dłużej. Czy ta właśnie para, czy jednak para skarpetek?

0: bez końca.
1: Halo, halo, potop szwedzki to już był dawno temu, a na razie, o proszę bardzo, Szwecja już wygrywa z Polską 1-0, mecz no dopiero się rozpoczął. A to był Oskar Sims i jego hit Bez końca.

0: 5 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Kielce na czasie.
6: Weronika Wawrzyk, przypominam, co dzieje się w kieleckich kinach. Tuż przed grudniową premierą na ekrany wraca rozszerzona wersja Avengers Koniec Gry. Mamy też kilka ciekawych premier, między innymi to animacja Luna i Rozgadana Świnka, a także thriller pod tytułem W sercu dziczy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a jeśli na przykład nie zdążyliście jeszcze obejrzeć horroru nowej wersji Resident Evil, no to jeszcze macie szansę. A może macie ochotę skoczyć do teatru w najbliższy weekend? W teatrze Teta Tet na scenę powraca wyjątkowa komedia Seks dla opornych. Mamy dla Was wejściówki, piszcie po nie na kielce@sk.pl. Czekamy.

0: Music News.
1: Madonna po raz kolejny przypomina, że jest królową popu. To właśnie ona królowała podczas gali MTV Video Music Awards i trochę więcej na ten temat za moment. Będzie też spotkanie z polską artystką, która właśnie świętuje 30-lecie na scenie. Świętuje oczywiście na scenie. Jestem przekonany, że każdy z Was zna przynajmniej jeden jej hit. Tu Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
1: To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions 2 i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. No zresztą panie wystąpiły razem na scenie. Madonna swoim show otwierała tę galę, a oprócz Sabriny dołączyła do niej także Charlie XCX. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się także dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, m.in. za piosenkę roku, czyli za hit pod tytułem Swim. 2 nagrody powędrowały do Ariany Grande. Jedna z nich to wyróżnienie za najlepszą piosenkę tegorocznego lata. Tu wygrał singiel Hate That I Made You Love Me. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki. Ją znacie z anteny Radia SK choćby z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Taylor dostała pierwszą w historii nagrodę Artist Director Honors za swoją działalność reżyserską. Wygrała też w kategorii Najlepszy Teledysk Roku. Tu doceniono klip do hitu The Fate of Ophelia. Podczas gali odbyła się także premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero. No i Taylor sama wyreżyserowała ten klip, a grają w nim Colin Farrell oraz Dakota Johnson, której nie zabrakło także na gali. To ona wręczyła Taylor jedną z nagród. Podczas gali w Los Angeles oprócz wspomnianej na początku Madonny z Sabriną Carpenter i Charlie XCX wystąpiło jeszcze wiele innych gwiazd, m.in. Shabu Z, Lisa czy Sienna Spyro. Byli także Ray, Teddy Swims i Somber, którzy wykonali piosenki George'a Michaela. Nie zabrakło także muzycznego hołdu dla Dolly Parton, która zmarła kilka tygodni temu.
2: SK Music News.
1: Wspominałem o nowości od Taylor Swift i tutaj dobra wiadomość, bo jej nowy hit Patient Zero możecie już regularnie usłyszeć na antenie Radia SK. Zaraz po premierze trafił na naszą playlistę, no bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się w SC. To jedna z 4 premierowych piosenek, jakie dostaliśmy od Taylor w ramach reedycji jej albumu The Life of a Showgirl. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. No, wprawdzie internet mocno się podzielił, bo część Swifties jest zachwycona nowościami, a inni piszą, że nowości brzmią jak dzwonki do telefonu i zarzucają wokalistce brak kreatywności. No, ale fakt faktem, zainteresowanie, jak zawsze w przypadku tej artystki, jest olbrzymie.
2: SK Music News.
1: Miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
2: SK Music News.
1: 30 lat na scenie, a tak naprawdę to 40, jeśli zaliczymy jej dziecięcą karierę. Teraz w magazynie muzycznym o Natalii Kukulskiej, która rozpoczęła właśnie swoją jubileuszową trasę koncertową pod nazwą Czy ona jest taka jak ja? 30 lat temu ukazał się jej pierwszy dorosły album. Była to płyta Światło. Teraz Natalia postanowiła wrócić zarówno do hitów Stay, jak i z kolejnych płyt, no i ruszyła w turnę po Polsce. Pierwszy koncert odbył się w niedzielę w katowickim Nosprze. Najbliższa niedziela to koncert w szczecińskiej Filharmonii. A potem jeszcze cała jesień w trasie. Artystka pojawi się m.in. w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu. 30-lecie kariery to dobry moment, by trochę powspominać, a od tego jest mój cykl wywiadów Mój Pierwszy Raz. Natalia Kukulska to bohaterka jednego z odcinków.
3: Mój Pierwszy Raz.
1: Mój Pierwszy Raz na scenie.
4: O, na scenie Mój Pierwszy Raz. Myślę, chyba wiem. To był koncert charytatywny na AWF-ie. Ja nie śpiewałam jako dziecko, nie koncertowałam, nie śpiewałam na scenie, ale zrobiliśmy wyjątek ze względu właśnie na charakter tego koncertu. No i jako tylko przygodę dodam, że miałam bardzo śliskie buty, bo to były buty kupione do stroju na komunię moją i się poślizgnęłam, upadłam i moja babcia, która siedziała na widowni, mówi: Jezu, co ona teraz zrobi? A ja podobno, bo trochę już mi się zatarła ta pamięć, podobno usiadłam na podłodze, zaczęłam machać nogami i pani obok mojej babci powiedziała: o wow, jaki ona ma układ choreograficzny. Taki był pierwszy raz.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszy muzyczny idol. Tu musiałabym chyba postawić na Olivię Newton-John. Wokalistkę australijską, która zasłynęła głównie z musicalu Grease, ale również nagrywała płyty w latach właśnie 80. w Stanach Zjednoczonych. Była niezwykle popularna i wszyscy chcieli wyglądać, śpiewać i w ogóle zachować się jak Olivia Newton-John. Więc pierwsza chyba była ona.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Pierwszy raz na czyimś koncercie. Niestety nie umiem tego powiedzieć, ale prawdopodobnie był to koncert mojej mamy, gdzieś tam przy okazji, nawet w błogiej nieświadomości. A taki, który pamiętam, nie wiem, co było pierwsze, natomiast wchłonęłam koncerty i muzyka na żywo zawsze dostarcza innych emocji. Natomiast widocznie na tyle one były silne, że nie umiem powiedzieć, czyj to był pierwszy.
1: Mój pierwszy dziecięcy hit.
4: Mój pierwszy dziecięcy hit. Ja teraz tutaj wymijająco nie powiem, że to są te piosenki, które ja śpiewałam, bo wiadomo, że pierwszą piosenkę, którą nagrałam ja, to jest Co powie tata, ale pierwsza piosenka, którą już jako dziecko słyszałam tuż przede mną, była Akademia Pana Kleksa. I pamiętam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A zaraz po Akademii Pana Kleksa, w bardzo bliskim czasie, już była moja piosenka i w ogóle to był taki czas dobry dla fonografii i dla dziecięcej. Dzieci naprawdę miały bardzo duży wybór gwiazd swoich, piosenek i rzeczywiście tych płyt wychodziło wtedy bardzo dużo.
1: Mój pierwszy dorosły hit.
4: Mój pierwszy dorosły hit. Jeśli znowu miałabym odnieść to do siebie, no to chyba pierwszym dorosłym moim hitem, takim prawdziwym, to była piosenka Światło czuła, czyli 96 rok.

0: A jeśli chodzi o taki hit innego wykonawcy, to myślę, że to był Thriller Michaela Jacksona. Pamiętam, jak jeszcze w Czechosłowacji kupiłam sobie jego płytę winylową i właśnie tam był ten hit, o którym mówię.
1: Mój pierwszy raz, gdy nagrałam piosenkę do filmu.
0: Pierwszy raz nagrałam piosenkę do filmu, to był Herkules, Ani Słowa. Co to nie Ani Słowa, Asio.
2: Co z tego każdy się dowie, o.
0: Która jest urocza, 97 rok albo 8. Wcieliłam się w Meg i nawet nagrałam do tego taki teledysk stylizowany w tych klimatach greckich. Natomiast miałam tę przyjemność, że nagrałam trochę tych piosenek do filmów dziecięcych, zarówno i Trefliki, i Jelena Zawaloru, i z Andrzejem Piasecznym, Jesteś blisko mnie, czyli Magiczny miecz. Mam trochę i Muminki, mam trochę tych dziecięcych. Zresztą uwielbiam filmy animowane dla dzieci.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam złotą płytę.
0: Złotą płytę pierwszą dostałam za moją płytę dziecięcą Natalia, którą nagrałam w wieku 10 lat. I pamiętam, że wręczała mi ją Maria Szabłowska w programie telewizyjnym, chyba Stare, Nowe, Najnowsze, który dotyczył wydarzeń kulturalnych, muzyki. I pamiętam, że wtedy ona przyprowadziła ze sobą do studia wyjątkowo córkę, która chciała mnie poznać, mnie jako tak zwaną gwiazdę dziecięcą.
1: Mój pierwszy raz na festiwalu w Opolu.
0: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu to byłam prywatnie, to znaczy zabrał mnie mój tato, który był wtedy kierownikiem muzycznym festiwalu i ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja tam mu tylko towarzyszyłam, ale mogłam sobie obserwować tych wszystkich wykonawców. Pamiętam, że wtedy bardzo był popularny zespół Papa Dance, ale oczywiście występowały już no Tuzy i Małgosia Ostrowska i pamiętam nawet Edytę Górniak, która śpiewała wtedy utwór Zły chłopak, a ja sobie tylko to tak z zewnątrz obserwowałam i tak sobie marzyłam, że może i ja kiedyś. I w zasadzie po tam kilku latach miałam tę szansę, bo chyba mój debiut w Opolu był jak miałam jakieś 19 czy 18 lat.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam Fryderyka.
0: Fryderyka dostałam razem z Markiem Napiórkowskim za album Szukaj w snach z kołysankami dla dzieci. To w kategorii muzyka dziecięca i młodzieżowa. Bardzo nas zaskoczyła ta w ogóle nominacja i później ta nagroda, ale uważam, że to jest fajnie, żeby patrzeć jeszcze na tę muzykę dla dzieci pod tym kątem właśnie artystycznym, żeby dawać jej wyróżnienia, bo raz ta nagroda w tej kategorii była przyznawana, raz nie, ona znikała, a ja uważam, że naprawdę warto doceniać te płyty, bo dużo, dużo ciekawych rzeczy powstaje. Niemniej jednak to był mój pierwszy Fryderyk i Marka Napiórkowskiego również pierwszy, pomimo tego, że każdy z nas miał sporo wcześniej różnych nominacji, więc śmialiśmy się, że dopiero musieliśmy razem coś zrobić, żeby Fryderyka odebrać.
1: Mój pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem.
0: Pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem to był rok 2010, kiedy zostałam zaproszona do jazzowego koncertowego projektu Nasz Chopin Współczesny. I wtedy zaśpiewałam pieśni, między innymi Życzenie czy pieśń litewską, ale również zadaniem było napisanie słów do tematów chopinowskich. Natomiast skład był jazzowy, to był koncert i tak mnie rozkochał ten projekt, że pomyślałam, że kiedyś do niego wrócę i tak też się stało. W 2020 roku już spełniłam swoje największe marzenie, czyli nagrałam płytę symfoniczną właśnie do tematów Fryderyka Chopina. Oczywiście nie byłabym taka odważna. Sama zaprosiłam wspaniałych twórców, którzy zrobili aranżacje i napisałam również teksty i również zaprosiłam artystki do napisania tekstów, więc taki projekt bardzo duży, pracochłonny, niełatwy, no ale przede wszystkim szczęśliwy dla mnie, bo odebrałam podwójną platynową płytę. Trafił do serc słuchaczy i to jest dla mnie największa nagroda.
2: Samotnością jestem ja.
1: Od lat. Moja pierwsza duża trasa koncertowa.
0: Pierwsza duża trasa koncertowa to chyba trasa przy płycie Puls, czyli mojej drugiej płycie. Bo te piosenki rzeczywiście hulały wszędzie. W biegu, im więcej ciebie, tym mniej, czy ona jest. Te utwory rzeczywiście były na pierwszych, królowały na pierwszych miejscach list przebojów. I wtedy zorganizowano mi taką trasę, gdzie te były koncerty i w pięknych, dużych salach, i nawet w halach. Cieszyły się one dużą popularnością i pamiętam największy swój szok, że spotkaliśmy się z zespołem już przy busie, przydzielono mi ochronę osobistą. Mówię, ale jak to? No i rzeczywiście okazało się, że szał był taki, że się ona przydała. Czułam się normalnie jak Michael Jackson.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Wpadka koncertowa. O, bywały różne. Oczywiście zazwyczaj to są jakieś techniczne sprawy, chociaż wpadka pod tytułem upadka też była, bo upadek był, bo i się raz but w obcas został w jakiejś szczelinie i weszłam bez buta. No bywały takie sytuacje, ale chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, tak po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka. Ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw papachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Natalia Kukulska, która, przypomnę, ruszyła w jubileuszową trasę koncertową po Polsce. A więcej rozmów z gwiazdami znajdziecie też na sk.pl i w podcastach w naszej radiowej apce.
3: SK Kielce News.
4: Marcin Łataś, witam i zapraszam. Region Świętokrzyski zachwyca różnorodnością, oferując najstarsze góry w Polsce, wspaniałe zamki oraz unikalne atrakcje dla rodzin i miłośników natury. Co roku do regionu świętokrzyskiego przyjeżdża coraz więcej turystów. Nasze województwo w ostatnich latach wzbogaciło się o wiele nowych atrakcji. Gościem radia SK Kielce jest Dominik Kowalski, świętokrzyski przewodnik turystyczny. Cześć Dominik, witam.
5: Witam Cię, witam Państwa.
4: Porozmawiamy sobie oczywiście o najpopularniejszych atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego. Gdybyś miał wskazać obowiązkowe miejsca w Świętokrzyskim dla kogoś, kto przyjeżdża tutaj po raz pierwszy, co by to było?
5: No zacznijmy od góry, czyli Łysica, Święty Krzyż, Jaskinia Raj, do tego oczywiście Sandomierz, mój zamek w Chęcinach, no bo jestem stamtąd. No a z takich nowych atrakcji to fajnie by było przejechać się Tyrolką na Kadzielni i oprócz tego oczywiście przespacerować się przez centrum miasta, zobaczyć na przykład odnowiony Teatr Żeromskiego. No i może już takie nowości, czyli na przykład zamek w Ćmielowie i do tego Centrum Templariuszy w Opatowie, bo Opatów gdzieś był zawsze na uboczu, a teraz ma szansę stać się takim number one.
4: Świętokrzyski Park Legend to stosunkowo nowa atrakcja, ale okazała się ona właściwie od początku hitem turystycznym.
5: Tak jest. To jest sposób zwiedzania bez człowieka, czyli interaktywny. 13 legend z całego województwa świętokrzyskiego, nawet podkreślamy, nie tylko z Gór Świętokrzyskich, bo Ponidzie tam jest reprezentowane. Prowadzi słynny pielgrzym, który stoi nieopodal. Turyści wracając ze Świętego Krzyża idą do Parku Legend albo odwrotnie, zaczynają tym parkiem Legend. No i na końcu oczywiście film w wersji 3D. No i to latanie na takim fotelu, który się rusza. Mam nadzieję, że nie zdradzam dużo atrakcji, które tam się odbywają.
4: Jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się ruch turystyczny w województwie? Czy turyści teraz szukają innych atrakcji niż dekadę temu na przykład?
5: Tych atrakcji jest dużo więcej i ten turysta, który był dekadę temu, jak przyjedzie dzisiaj, to on musi odrobić lekcję z listy, która wtedy nie istniała, bo taki Bałtów, który zaczął się od tego odcisku dinozaura opisanego na czarciej stopce, zostawiam znak zapytania, czy to był dinozaur, czy nie był dinozaur. Gerard Gerliński zapoczątkował swoim wykładem ten boom na Bałtów. Oczywiście sami ludzie z Bałtowa, Stowarzyszenie Delta, którzy to wszystko stworzyli, ale Bałtów dokładnie każdego roku coś nowego. Ja jakoś utożsamiam się, bo miałem przyjemność współtworzyć Polskę w miniaturze w Bałtowie i te 50 zamków na 2,5 hektara, gdzie człowiek chodzi, zwiedza, to wszystko jest czymś ciekawym. A patrząc na takie podwórko moje, to pamiętam, jak zamek w Chęcinach ponad 10 lat temu był odwiedzany, pamiętam to jak dziś, przez 118 tysięcy turystów, 150 osób w roku chyba tam 12, a dzisiaj to jest ćwierć miliona, czyli to jest 250 tysięcy, więc kosmiczny wzrost. Ale są też takie obiekty, w których ten wzrost nie może przeskoczyć pewnej bariery, tak jak Jaskinia Raj, bo jest objęta ochroną konserwatorską. Ale tu też jest wzrost, bo jak popatrzymy na lata poprzednie, gdzie w jaskini, mówię o poprzedniej dekadzie, to mogło być w jaskini 98 tysięcy turystów, a dzisiaj to dobija do maksa, czyli do 105 tysięcy. No ale tutaj wielkie ukłony dla zarządcy. Pozdrawiam kierownika Grzegorza, bo to nie było. Boję się powiedzieć, że jego zasługa, który właśnie tą frekwencję dobija do maksa w jaskini.
4: O co najczęściej pytają cię turyści podczas wejścia na Gołoboże i Święty Krzyż, podczas takich wędrówek?
5: Jak to powstało? Skąd te wszystkie skały, które są dookoła? Jaka to siła? Oczywiście mamy tą legendę o cyklopach. Oczywiście idąc za jakiś totalny nurt wymyślania różnych rzeczy, mówimy, że to gdzieś tam z jakiejś podziemi na Osej Górze coś wydobyte. Proszę państwa, to są, zawsze to dementuje, to są zbiorniki na wodę i inwentaryzację przez Świętokrzyski Park Narodowy w latach 50. wybudowane przez więźniów klasztoru na Łysej Górze. No ale ta osobliwość geologiczna w postaci miejsca gołego odboru, które można zobaczyć nad platformą widokową, no jest niesamowita. No i do tego Świętokrzyski Park Narodowy za chwilkę będzie realizował projekt udostępniania platformy widokowej nad Gołoboże. Udostępni Gołoboże dla osób niepełnosprawnych. Czyli będzie można tam zjechać na wózkach.
4: Jaskinia Raj uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Czy właśnie ta jej popularność nie sprawia, że jest problem na przykład z dostępnością biletów, wycieczkami z przewodnikiem?
5: Jakby dzisiaj każdy pracuje na smartfonie i w momencie, kiedy planuje taką wycieczkę i wpisuje tą jaskinię Raj, sprawdza tam godziny, to tam jest wszędzie niejako taki alert, że obowiązkowa rezerwacja, tak? I myślę, że jest coraz mniej turystów, którzy jakby odbijają się od tego okienka, bo mam już świadomych turystów, którzy sprawdzają ceny biletów, jak dojechać, wizytówki googlowskie, to wszystko tam jest napisane. Ale czasami, bo bywam w jaskini, widziałem, że jeżeli tylko pogoda gdzieś tam nam się zmieni, a przecież decydujemy wszyscy o naszych wyjazdach takich wakacyjnych, mówię o takich weekendowych, czterodniowych albo totalnie sobota, niedziela, to jeżeli jest deszcz, to wtedy nie jedziemy. I okazuje się, że wtedy te rezerwacje spadają i ludzie nie jadą do jaskini, bo co, bo deszcz pada, a w środku przecież stała temperatura jest przez cały rok. Więc zachęcam państwa, żeby też odwiedzić inne jaskinie, które mamy. Zapraszam do jaskini Piekło, gmina Chęciny. Tam przyjmują bez rezerwacji, tylko z buta 5 km, jak to do piekła.
4: Właśnie, jak w tych jaskiniach jest? Co jest z nich takiego wyjątkowego wewnątrz?
5: Oczywiście szata naciekowa. Można tam zobaczyć takie stworzenia, których na co dzień nie widzimy. Oczywiście w te ciepłe miesiące to te stworzenia gdzieś tam latają i zjadają nam komary. No ale jeżeli państwo by chcieli zobaczyć pająki, bo też są ludzie, którzy się tym interesują. No ale jak to mówimy, że kropla drąży skałę, to tam to można zobaczyć. Nie można tego dotknąć, bo to zakazane, ale można zobaczyć właśnie te stalagmity, stalaktyty, no i ten chód, więc państwo macie naturalną klimatyzację w jaskiniach.
4: Są u nas także zamki, które robią piorunujące wrażenie. Mam tu na myśli zamek Krzysztof w Ujeździe, czy chociażby wspomniane już przez ciebie twoje ukochane Chęciny. Też to przyciąga, tak? Też przyciąga turystów regularnie.
5: Ostatnio oglądałem nawet jakąś rolkę, no, znanego naszego krajana ze Starachowic. Pozdrawiamy pana Piotra. Wygooglacie, wiecie, kręci pewne filmiki i właśnie był na zamku Krzysztopór, nagrał rolkę. Ten zamek, w którym ciekawostka był realizowany film Gabriel z Krzysztofem Globiszem, ale też z drużyną rycerską z Chęcin. Tak, pozdrawiam. To jest film dla młodzieży. No, ale też ojciec Mateusz tam wylądował. Zamek Kalendarz zrewitalizowany przez naszą firmę z Daleszyc. To ważne, że mamy takich ludzi, którzy potrafią w zabytki. No, ale gdyby ten zamek był odbudowany, a podobno na początku lat 80. brakowało naprawdę tyle gdzieś temat, legendy mówią, że wybuch tych spraw politycznych, stanu wojennego zaprzepaścił to, co tam mogło być, a przypominam, że do czasu zbudowania Zamku Wersalskiego to Krzysztopór był największym zamkiem tego typu rezydencją, no, ale zniszczony 400 lat temu przez Szwedów. Proszę pamiętać, że tam wszedł nowy serial, trzeci sezon aktualnie, więc oglądajcie, na pewno wiecie, jaki tytuł, który mówi o XVII wieku z przymrużeniem oka.
4: A czy zgodzisz się, że taką perełką historyczną naszego regionu jest miasto Sandomierz?
5: Jakby to jest miejsce, które jakby jest poza konkurencją dla całego województwa. Ja zawsze podkreślam to, że my żyjemy na ziemi sandomierskiej. Nazywamy ten nasz region, że to jest w widłach Wisły i Pilicy, no i ta rzeka napędzała nam ten Sandomierz. A to Łokietek, a to inni królowie, którzy tam bywali. Jeżeli chodzi o zamek, ja naprawdę zachęcam państwa, bo zamek jest odmijany przez was, gdzieś nie wchodzicie, a tam jest piękna zbrojownia, no i oczywiście te inne atrakcje, jak wspomniane jakieś jaskinie, mówiliśmy, to tam mamy podziemia. No, jeżeli chodzi o sam ratusz i patrzenie na układ urbanistyczny Sandomierza, ten układ średniowieczny, te uliczki, ten rynek nie jest zrewitalizowany, tak jak te rewitalizacje przeszły przez polskie miasta w latach 2000, i tutaj nie będę się wyzłośliwiał na tych, którzy zrobili taki czy inny rynek, ale rynek sandomierski jest taki taki oryginalny. No i to nie zostało zniszczone, tak jak inne miasteczka, inne rynki. No i oczywiście ta historia ojca Mateusza, ale można też kupić bilet i przepłynąć się tą Wisłą. No a potem, jeżeli macie kierowcę, to można przespacerować się dalej na Góry Pieprzowe, wrócić stamtąd jakimś busikiem, no czy skorzystać z gastronomii, czy tak zaplanować wycieczkę do Sandomierza, żeby wylądować na przykład w jakimś terminie, kiedy jest tam jakaś impreza duża, też gastronomiczna na rynku, polecam.
4: Wspomniałeś na początku o Tyrolce, rozmawialiśmy chwilę o jaskiniach, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, prawda? W Kielcach na Kadzielni rezerwat naprawdę doinwestowany. Co możemy o tym powiedzieć?
5: Trzeba pochwalić Bartka, bo ja zawsze wiążę z poszczególnymi osobami sukces danych atrakcji. To był jego autorski projekt i on tchnął życie w Kadzielnie. Jeżeli chodzi o jaskinie Prochownia, Szczelina i Odkrywców, ona nie jest tak piękna jak jaskinia Raj, ale łącząc takie kombo, czyli spacer wokół skałki geologów, do tego jaskinie na Kadzielni, Tyrolka, a jeżeli jeszcze państwo się wstrzelą, że akurat w dany weekend będzie tam jakiś koncert i zobaczą państwo amfiteatr na 5000 ludzi, w którym swoją premierę miał Piotr Rubik, czyli oratorium słynne Tu es Petrus. Tutaj możemy, że tak powiem, to chyba reklamować, bo to jest nasze, to miasto Kielce sfinansowało te trzy oratoria i Tu es Petrus, prawda, to klaskanie w powie lat 2000, jakby rozwinęło nam tą historię Kielc. Obok jest przystanek na ulicy Krakowskiej, mogą państwo czerwonym autobusem podjechać, albo z drugiej strony na Armii Krajowej. Bezpłatny parking. Więc jeżeli tam państwo zaparkują, to potem spacerkiem w kierunku Czwórki Legionowej i dalej już jesteście w centrum, a potem obejdziecie miasto i wrócicie skwerem Szarych Szeregów, który graniczy z Kadzielnią, niejako to jest łączność z miastem.
4: A jak wygląda potencjał regionu świętokrzyskiego pod kątem turystyki rowerowej czy kajakowej?
5: Jeżeli chodzi o Kielce, to ścieżki rowerowe, proszę przypomnieć sobie, jak Kielce wyglądały 25 lat temu. Tych ścieżek po prostu nie było. Oczywiście zapoczątkowaliśmy takim wielkim projektem Green Velo, tym, który połączył między innymi Końskie, Kielce, Sandomierz i tam aż po ścianę wschodnią i do Elbląga, nagradzany wieloma nagrodami na świecie i w Polsce. Natomiast te ścieżki, które się budują, prawda, inne gminy ogarnęły temat, czyli jeżeli Kielce robią wylotówki, no to inne gminy dołączają się i dzisiaj państwo z Kielc pojadą pod słynny dom Bartek, a okolica Bartka została zagospodarowana, więc to jest fajna sprawa. Natomiast kajaki i nasza Nida, bo głównie tu mamy ten ogromny ruch, to jest szereg super firm jednoosobowych działalności gospodarczych. Pozdrawiam Artura, pozdrawiam Szymona. Tak się składa, że to koledzy z mojego blokowiska i mają te biznesy właśnie tam. Z nimi rozmawiając, czy z nimi pływając, większość z was startuje oczywiście z Tokarni, Brzegi i potem Sopków i Mokrsko, czy też historia, można to połączyć ze zwiedzaniem i to jest fajna obsługa. Widzą państwo to na Instagramach, fajne kapoki, przede wszystkim bezpieczeństwo. To są ludzie, którzy są ratownikami również. Fajne takie rodzinne to są zależności, bo tam pomaga zazwyczaj tata, pomaga mama, na koniec jak się dopływa na miejsce, tam gdzie się kończy, to tam jest ognicho, prawda, coś do zjedzenia i to nie jest już tak w szczerym polu, ale zagospodarowanie przestrzenne też jest, są ławeczki, wszystko co dotyczy jakby obsługi takiej ludzkiej też tam jest, więc polecam spływ kajakowy Nidą.
4: A jakie jest twoje ulubione, wciąż takie niedoceniane miejsce, mniej znane miejsce w województwie świętokrzyskim, do którego no, rzadko dojeżdżają autokary z wycieczkami?
5: To jest szlak turystyczny, który biegnie przez Górę Zelejową, Kowalczewskiego. Bardzo lubię na tą górę chodzić. Po prostu przypomina mi się dzieciństwo, jak spacerowaliśmy tam na kamieniołom Szczerba. Tam znajduje się tablica, która upamiętnia zaruskiego twórcę Topru, który przechodził przez Chęciny dawno, dawno temu z pierwszą kompanią kadrową. Drugim takim miejscem w samych Kielcach za Karczówką, na którą bardzo lubię wędrować, jest kamieniołom Grabina. To jest w kierunku Bruszni. On nie jest przy samym szlaku. Trzeba po prostu z czerwonego szlaku zboczyć w prawo. Tam jest ścieżka dydaktyczna i bardzo lubię odwiedzać ten kamieniołom. Można też rowerem tam tam fajnie podjechać od strony Podkarczówki, bo był tam kręcony nasz Wiedźmin, ten polski.
4: O jakiej porze roku Świętokrzyskie wygląda najlepiej i czy w każdą pogodę jest tutaj coś do zrobienia?
5: Chodzi tylko o przygotowanie turysty, tak, żeby on miał parasolkę czy inne rzeczy. Ja zawsze mówię, że twoje ulubione miejsce musisz zobaczyć o wschodzie, o zachodzie słońca. Musisz zobaczyć to jesienią, latem czy zimą, bo zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Nie ma liści, coś się odsłania, panorama. Oczywiście wchodząc na przykład na Górę Miedziankę, gdzie mamy panoramę 360, ale zupełnie inaczej można dostrzec te górki, które są tam oddalone i nie przypadkiem bardzo dużo pojawia się zdjęć robionych z Miedzianki czy z Góry Zamkowej. Tatrum to jest ponad 185 km i w zimę można dostrzec tych Tatr więcej. No jeżeli Państwo wylądujecie w Kielcach i będziecie w Ogrodzie Botanicznym w maju, kiedy to wszystko jest zapylane, kiedy czujemy zapach tych kwiatów, kobiety, wariujecie tam ze szczęścia, ale już tam dziewczyny w serduszkach, pozdrawiam wszystkie jesieniary, to już tam myślicie o tych liściach, to słuchajcie, jak zobaczycie wrzosowisko w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach, no to nie chcecie stamtąd wychodzić, a Ogród Botaniczny jest tak zorganizowany, że można tam spędzić cały dzień, jakieś kocyki, leżaki, uwaga, można na nim nocować, oczywiście nie każdej nocy Ogród Botaniczny takie rzeczy organizuje, no i te botaniczne piątki, czyli maraton na terenie Ogrodu Botanicznego, biega się, bezpieczeństwo, atrakcje dla rodziny, czasami Maja w ogrodzie opowie coś, jak tam urządzić to wszystko, więc o każdej porze pory roku można dotknąć czegoś fajnego.
4: Czyli nic, tylko planować krótki wypad, albo dłuższy w regionie Świętokrzyskich.
5: Zapraszamy w Góry Świętokrzyskie.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dominik Wolski, Świętokrzyski przewodnik turystyczny, był moim i Państwa gościem.
3: SK Kielce News.
6: Wędkarstwo traktowane jest jako sport, ale przede wszystkim to hobby i pasja wielu osób w każdym wieku. Łowienie ryb i kontakt z przyrodą pozytywnie wpływają na samopoczucie wędkarzy, którzy ochoczo przebywają nad wodą. Aby rozpocząć swoją przygodę z łowieniem ryb, należy znać zasady oraz regulamin ustanowiony przez Polski Związek Wędkarski. Warto też zapoznać się z metodami połowu i sprzętem niezbędnym do uprawiania tego zajęcia.
7: Witam wszystkich, Maciej Zawadzki, twórca kanału CK Fishing Team na platformie YouTube oraz grup na Facebooku o tej samej tematyce wędkarskiej.
4: Dobrze, to powiedz mi na początku, wędkarstwo. Czy trzeba mieć kartę wędkarską, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z tym sportem? Bo to jest chyba sport, prawda?
7: Tak, generalnie wędkarstwo jest traktowane jako sport, jako hobby, jako pasja bardzo wielu osób. Jeżeli chodzi o kartę wędkarską, no to tak, jeżeli chcemy łowić na wodach tak zwanych Polskiego Związku Wędkarskiego, no to musimy sobie kartę wędkarską wyrobić. Taką kartę jest bardzo prosto wyrobić, wystarczy iść do koła wędkarskiego, zdać egzamin, z tym egzaminem pójść do odpowiedniego urzędu, no i sobie wyrabiamy kartę. Potem wracamy do koła, uiszczamy opłaty, możemy łowić. Jeżeli nie chcemy, ewentualnie nie mamy możliwości, ewentualnie jesteśmy niedzielnymi wędkarzami, są także łowiska specjalne, na które nie potrzeba karty, są to łowiska, które idziemy, opłacimy sobie dniówkę, możemy przez cały dzień tam łowić, zabrać rybę, zapłacić za nią, albo nie zabierać i czerpać przyjemność z samego łowienia.
4: A które łowiska w województwie świętokrzyskim są takie najpopularniejsze, najbardziej oblegane, jeżeli mówimy o tych należących do Polskiego Związku Wędkarstwa?
7: A jeżeli chodzi o takie najbardziej wędkarsko oblegane zbiorniki, no to na pewno Zalew Wióry, Hańcza, Cedzyna. Cedzyna też jest ostatnio bardzo fajnie turystycznie zrobiona, ale i pod wędkarstwo, no też nawet fajnie przygotowana. Jest zbiornik Lipowica, Umer, z takich mniejszych. Jest tych zbiorników naprawdę sporo, Brody.
4: I rzeki też się w to wliczają?
7: Również rzeki, mamy sporo rzek tutaj u nas, jest to Nida. Mamy tak zwane rzeki górskie, tak samo, dość popularna, najbardziej popularna u nas taka rzeka to jest Mierzawa, jest taka malutka na przykład Chutka, Wierna, Belnianka, no tych rzek też trochę mamy.
4: I ze wszystkich tych akwenów możemy rybę złowić, a następnie ją zabrać, czy są akweny, na których trzeba rybę wypuścić?
7: Nie ze wszystkich. Są utworzone zbiorniki i rzeki, odcinki na rzekach, tak zwane no-kill, czyli złów i wypuść, na których mamy albo zakaz zabierania całkowity ryb, albo zakaz zabierania niektórych danych gatunków.
4: A jakie są techniki, metody łowienia ryb?
7: No jedna z najpopularniejszych metod to jest metoda spławikowa, metoda gruntowa, spinningowa. Przez ostatnie lata też bardzo popularna jest metoda karpiowa, czyli już takim grubym sprzętem. Jeżeli chodzi o metodę spławikową, no to wiadomo, jest to jedna z najstarszych metod wędkarstwa. Możemy sobie łowić na spławik zarówno i z brzegu, i z łódki. Działa to na tej samej zasadzie, czyli mamy wędkę, tak zwaną albo bolonkę, którą się na rzekach bardzo często łowi, czy jakieś odległościówki, czy takie bardziej wyczynowe baty długie. No i nasz zestaw jest zakończony spławikiem, z ciężarkami, na końcu haczyk. Wiadomo, to wszystko polega na tym, że jeżeli ryba nam bierze, to ten spławik nam sygnalizuje, opada w dół bądź wypycha go do góry. I na tym to wszystko polega. Wiadomo, jak przy takiej metodzie, jak i przy metodach gruntowych, do których zaraz przejdziemy, tak samo jest tam jakieś zanęta, robaki potrzebne. Jest to jedna z najprostszych metod, na które najwięcej dzieci, na przykład rodzice, uczą łowić. Bo jest to najprostsze do nauki.
4: No właśnie, jakie są rodzaje przynęt? Powiedziałeś już robaki, a na coś jeszcze innego? Jakieś może produkty spożywcze?
7: Przynęt przy metodzie spławikowej jest bardzo dużo, bo możemy łowić na kukurydzę, czy jakieś różnego rodzaju pęczaki, na ciasto, na chleb, na makaron się bardzo dużo kiedyś łowiło, jeżeli chodzi o metodę spławikową. Tak więc jest tego naprawdę dużo, możemy zakładać dosłownie wszystko.
4: Można powiedzieć, że każda ryba lubi co innego?
7: Może nie do końca każda ryba co innego, ale są dane gatunki ryb, które mają jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o przynęty, tak? Czyli tak jak na przykład łowimy amury, no bardzo często one kukurydzę, nie kukurydzę, bardzo dużo tego potrafią zjeść.
4: A jeżeli chodzi o to łowienie gruntowe już, czym to się charakteryzuje?
7: Łowienie gruntowe, w odróżnieniu od spławikowego, łowimy wszystko, łowimy z gruntu, czyli mamy jakiś tam na przykład swój koszyczek, do którego pchamy zanętę, wyrzucamy na wodę i to sobie leży na dnie. Ryba podczas brania nam sygnalizuje na wędce albo na szczytówce tak zwanej drgającej, ewentualnie jakiejś bombce, sygnalizatorze, który mamy na brzegu. Łowimy sobie, to jest łowienie typowo stacjonarne, czyli nęcimy, wyrzucamy koszyczek z zanętą, z przynętą naszą. To sobie leży na dnie i czeka na rybę.
4: A jeżeli chodzi o metodę, w której się specjalizuje, czyli spinning?
7: O spinningu możemy porozmawiać sobie naprawdę długo. Jeżeli chodzi o spinning, to jest bardzo szeroki wachlarz tego. Głównie polega to na wyrzucaniu przynęty naszej przed siebie i zwijaniu, tak? No, najprościej mówiąc. Ale stosujemy tutaj głównie przynęty sztuczne, typu właśnie jakieś gumy, nie gumy, blaszki wirujące, woblerki, takie imitacje różnych rybek. Tak więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Na spinning możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, a nawet i ostatnimi czasy jest bardzo popularna metoda taka super ultra light, czyli nawet i łowimy białoryb na spinning tak samo. Tak więc jest naprawdę bardzo fajna metoda, aktywne łowienie, dużo chodzimy, dużo rzucamy, dużo zwijamy.
4: No właśnie miałem się zapytać, jakie są korzyści płynące z wędkarstwa. Już powiedziałeś, że jest aktywność przy spinningu, ale czego jeszcze tak wędkarstwo uczy? Co nam daje? Jakie korzyści? Myślę, że na pewno cierpliwości.
7: No cierpliwość to na pewno swoją drogą, ale przede wszystkim możliwość wyciszenia, zredukowanie stresu. Człowiek jest jakiś szczęśliwszy przy takim obcowaniu z naturą, zrelaksowany.
4: A co daje największą satysfakcję z tego? Czy złowienie większej ilości ryb, czy może jak największej ryby?
7: To wszystko zależy od człowieka, bo generalnie wędkarstwo no nie zawsze polega na tym, żeby złowić najwięcej ryb, czy największą rybę. Już samo łowienie, samo spędzenie czasu na łonie natury już jest naprawdę bardzo korzystne, relaksujące i zadowalające. A złowienie większej ryby, czy większej ilości ryb, no to jest takie dopełnienie, które naprawdę potrafi dać bardzo dużo szczęścia i radości.
4: To już bardziej na zawodach wędkarskich, prawda? Gdzie ta rywalizacja jest z innymi wędkarzami i tutaj już każdy chce wygrać, wiadomo.
7: Tak, na zawodach wędkarskich to już nie jest relaks, tylko to już jest taki mały stresik, bardzo dużo osób się stresuje przy takim łowieniu, no bo tam już rzeczywiście chodzi o to, żeby punktować jak najwięcej, żeby łowić te ryby, akurat te gatunki dane, które są najlepiej punktowane na takich zawodach. Na tym to wszystko polega. Wszystko zależy od zawodów. Są zawody w kołach wędkarskich, na które potrafi przychodzić, nie wiem, 10, 15, 20, 30 osób, a są inne zawody organizowane przez różne albo stowarzyszenia, na które, nie wiem, ostatnio byliśmy, było ponad 70 osób. Ponad 70, parę lat temu mieliśmy koło 100 osób, na przykład na jednych zawodach tak samo. Tak więc są i małe, i duże imprezy.
4: I każde zawody mają nieco inny regulamin, tak? Bo liczy się ilość złowionych ryb albo ich waga, prawda?
7: Tak, kwestia od zawodów. Czy to są zawody na przykład gruntowe, czy to są zawody spinningowe. Każde zawody mają swój określony regulamin, który jasno określa, tak jak przy bardzo często przy zawodach gruntowych, na przykład brana pod uwagę jest łączna waga wszystkich złowionych ryb. Przy zawodach spinningowych to już jest bardziej, jeżeli chodzi o długości ryb określanych, jest dana punktacja za dane długości ryb, za każdy centymetr, na przykład dodatkowy powyżej wymiaru są dodatkowe punkty.
4: A jakie są rodzaje wędek?
7: Rodzaje wędek, no to wszystko zależy od metody połowu. Przy metodzie karpiowym mamy wędki tak zwane karpiowe, tak? Czyli to są mocniejsze wędki, które pozwalają nam wyrzucić większe ciężary na dłuższe odległości. Metoda gruntowa, no to tak samo są zwykłe wędki gruntowe, ewentualnie są tak zwane federy, pikery, czyli tak zwana drgająca szczytówka, która sygnalizuje nam branie ryby. Wędka wtedy jest postawiona bokiem bądź na sztorc. Przy wędkarstwie spławikowym mamy wędki spławikowe, tak zwane baciki, czyli wędki bez kołowrotka żadnego, bez niczego, wiązana żyłka do samego końca wędki, potem zestaw ze spławikiem. Są wędki odległościowe, tak zwane odległościówki. Są to wędki składane z kilku części. No i są tak zwane bolonki. Są to wędki takie teleskopowe, rozkładane, rozsuwane przy wędkarstwie spławikowym. Przy wędkarstwie spinningowym mamy różnego rodzaju wędki spinningowe z dopinanym kołowrotkiem, bądź wędki castingowe z dopinanym multiplikatorem. Masa sprzętu, jeżeli chodzi o to, ale początkujący naprawdę ma bardzo duży wybór, bo teraz tego tyle jest na rynku, że jest w czym wybierać.
4: A jak wygląda łowienie ryb zimą?
7: Łowienie ryb zimą generalnie jest to wędkarstwo podlodowe, tak? Jak sama nazwa brzmi, czyli łowimy na lodzie. Tylko żeby łowić na tym lodzie, ten lód musi być odpowiedniej grubości. Nie można wchodzić na cienki lód, ponieważ no wiadomo, to grozi załamaniem. Odpowiedni ubiór, no i przede wszystkim trzeba zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Przy wędkarstwie podlodowym pierwsze, co jest nam potrzebne, to jest albo jakiś świder, który pozwoli nam wywiercić tą dziurę w lodzie. Wędek, których używamy, to są takie króciutkie wędeczki z małymi kołowrotkami. I na końcu wędki jest zamontowany taki mały kiwok, tak zwany, który nam sygnalizuje wszystkie brania, jeżeli chodzi o ryby. Tak samo i możemy używać spławików różnego rodzaju. Tak samo duża gama, jeżeli chodzi o przynęty, można spinningować pod lodem na małe blaszki. Podrygujemy wtedy przynętą do góry, ewentualnie łowić na jakieś robaczki typu ochotka, jakieś inne, na spławik, bądź tak zwane mormyszki.
4: No to jeszcze takie dwie ostatnie kwestie, jakbyśmy wymienili najbardziej popularne gatunki ryb, jakie są w naszych świętokrzyskich akwenach.
7: Znaczy, no przede wszystkim u nas najwięcej jest białorybu, tak? Typu właśnie płocie, leszcze, karpie, lina mamy fajnego, no ale tak samo i z drapieżników, sandacze, szczupaki, okonie, bolenie, ostatnio bardzo dużo boleni też się trafia na różnych naszych zbiornikach tutaj.
4: A są jakieś ryby pod ochroną? Albo jest jakiś sezon ochronny na daną rybę?
7: Tak, no niektóre gatunki mają tak zwane okresy ochronne, w których nie możemy ich łowić, nie powinniśmy ich łowić, tak? No bo wiadomo, jesteś nad wodą, masz zarzucony zestaw, nie wiesz, co tam na drugiej stronie twojego zestawu pod wodą się akurat zamelduje, tak? Ale generalnie są okresy ochronne ryb, są wymiary ochronne ryb, które

0: jak i w każdym innym okręgu, działa Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka, którzy pilnują akurat tego.
1: Kontrolują.
0: Dokładnie.
1: I tak na sam koniec, jak rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem? Czy można być samoukiem, czy lepiej jednak podpatrywać u kogoś?
0: Można i tak, teraz mamy bardzo mocno rozwinięty internet, tak więc możemy być samoukiem, jest bardzo mocno rozwinięta platforma na YouTubie, gdzie jest mnóstwo twórców, którzy wrzucają swoje filmy, poradniki, tak samo i Facebook, różne grupy społecznościowe zajmujące się danymi gatunkami, danymi metodami połowów ryb, tam też się można bardzo dużo dowiedzieć od różnych osób. Ewentualnie bardzo często przy kołach wędkarskich są szkółki wędkarskie i dla najmłodszych, i dla młodzieży, tak więc śmiało każdy może podejść i może zapisać swoją pociechę do takiej szkółki.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Biedronka, Kielce. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: A co powiecie na to, aby posłuchać dobrego polskiego rapu? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Mati Fuczyło to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie i zacznę od tego, że dziś pojawiło się naprawdę sporo propozycji, na które będzie można głosować już po północy na SK.pl. To m.in. Palar i Whiteor 2115. Jest weekend dzisiaj. Poza tym Kumplem z kawałkiem Ballada, Żabson i Kawaj, a do tego Ketchup i Marnie, czy Frost i Barry i Faustyna Maciejczuk, oni nie wrócą już. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy. Miejsce 20 to Gipsy Kukon. Ty masz spadek z 14 na 20. Mati Fuczyło. Siemanko.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 20. 20.

0: Nic nie mija, to o co chodzi w Rap 20. Dzisiaj na miejscu 18. Spadek z miejsca 11. Od siebie mogę dorzucić, że jesteśmy chwilę po premierze nowego albumu Otso. Moim zdaniem to jest potężny kandydat na płytę roku. Sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Wcześniej z kolei Sopot, to Żabson, Healthy, Sentino. Dzisiaj na miejscu 19. Kolejny spadek, bo z 13. No i teraz czas na kolejny spadek. Z 15 na 17. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters i Wszystkie Marzenia. Pamiętajmy o tym, aby te wszystkie marzenia spełniać i pomagać w ich spełnianiu.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Łajcior 2-1-1-5 i jego to coś. To tym razem miejsce 16, rap 20, spadek z 10, a więc do tej pory wszystkich 5 kawałków, które mogliśmy usłyszeć, to spadki. Warto jednak wspomnieć o tym, że pojawił się nowy numer od Palara i Łajciora właśnie. Jest weekend dzisiaj, to jest nowa propozycja. Po północy można na nią głosować, a my lecimy dalej i znowu spadamy. Pogważymy. Sokół to dzisiaj miejsce 15.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

zmienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś.

0: Za nami Kini Zimmer i Ta Sama, to dzisiaj miejsce 13, rap 20. Spory spadek, bardzo spory nawet, bo przed tygodniem mówiliśmy tutaj o miejscu 4, ale z zaskoczeń pojawiła się też nowość, to tym razem Sarius i jego kawałek Piękne Słowa. Dziś na miejscu 14 mogę wam powiedzieć, że jeszcze dziś dwie nowości usłyszymy na pewno. A teraz czas na pierwszy kawałek w tym tygodniu, który zaliczył skok, to PZ. Bez nas nie zaczną, on miał okazję pogadać o tym właśnie numerze na żywo u nas w studiu. Sprawdzajcie aplikację Radia SK, tam można znaleźć mój podcast z rozmowy z PZ-em właśnie. To gramy z 16 na 12.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 12.
2: Spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 trwa, Rap 20 się nie kończy, za nami miejsce od 20 do 11. Przed chwilą mogliście usłyszeć kolejną nowość w tym tygodniu, to AG i Smak Słów. Bardzo cieszę się, że ten numer tutaj wylądował, bo to numer od pana, który zresztą bardzo niedawno o tym numerze opowiadał w studiu. Rap 20 w studiu Radia SK, aplikacja Radia SK, tam możecie sprawdzić moją rozmowę z AG. Gramy zaraz miejsce 10, to będzie Mata i 5 Malin, ale już za chwilę wiem, że będzie też kolejna nowość. Mogę zdradzić, że to będzie nowość o co chodzi. AG, którego zagraliśmy na 11, jest jednym z gości na tym właśnie krążku, na tym nowym krążku o co chodzi, ale na miejscu którymś kolejnym, który usłyszycie już za chwilę, a więc nowość od co chodzi, to będzie inny numer. Jaki? Możecie się domyślać, ale już teraz gramy miejsce 10. Mata, 5 Malin.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolarem muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Rap 20 to obiecana premiera, raczej nowość w Rap 20. Ostatnia dziś, ale ta wyjątkowo mocna i na najwyższej pozycji z tego tygodniowych nowości. O co chodzi? Taco Hemingway, Halo. To ósme miejsce Rap 20. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych singli z tego albumu, chociaż nie jedyny mocny. Między innymi kawałek z AG, o co chodzi, też bardzo, bardzo, bardzo mocny. Zresztą tych kandydatów jest zdecydowanie więcej. Dajcie znać tak swoją drogą na Eskowym Messengerze, który numer z nowej płyty O co chodzi podoba wam się najbardziej. Z mojej strony wielki propsy i dla Otso, i dla Lolka, który tutaj produkcyjnie wymiótł zupełnie całą konkurencję. Ale jeśli

0: Jak dobrze jest zagrać dobry kawałek, prawda? Getz i Guns, Cloud 9, dzisiaj na miejscu szóstym Rap 20. Przed tygodniem Getz miał okazję być gościem Rap 20. Mam nadzieję, że mogliście posłuchać, mam nadzieję, że podobała wam się ta rozmowa. Było naprawdę dużo ciekawych wniosków, ciekawych tematów także. Gramy tymczasem miejsce piąte, to spadek z trzeciego, Kubi producent, Hubert Fukaj, Jan Rapowanie. Wszystko na potem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

mechanik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak.

Posłuchałem bitów, co mi wysłał Charlie. Nawet on nie wierzył, że będziemy kiedyś sławni. Chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości. Gądzie

0: pomacham.
1: Za nami Fukaj i Jak się bawisz, to tym razem czwarte miejsce Rap 20. Przed tygodniem była to piątka, więc Fukaj trzyma się bardzo równo, jeżeli chodzi o miejsca w naszych notowaniach. To wasza zasługa, waszych głosów na sk.pl. Ja przypomnę o nowych kawałkach, które od północy są w opcji do głosowania. Jest weekend dzisiaj, tak nazywa się kawałek od Palara i Wajciora 2115. Oni ostatnio tutaj byli, o tym też rozmawiali. Wpadajcie, głosujcie, jeżeli lubicie kumple, a więc Gips, Schieda, Opał, Przyłu, Filipek i Osaka z kawałkiem Ballada też, do tego Żabson i Kawaj, Ketchup i Marnia, do tego Frosty, Bary, Wosty na Maciejczuk i Oni nie wrócą już. Tak wyglądają nowe propozycje do notowania, a tak wygląda miejsce trzecie. To MJ Deli i Deli Supreme.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.

Deli Supreme, która już nieraz królowało w Rap 20, dzisiaj na trzecim. Przed tygodniem było to miejsce ósme, a więc wracamy do najwyższych pozycji. Przed nami teraz kawałek. O tych panach mówiłem przed chwilą. Palari White 2.1.5, jest weekend, dzisiaj to nowa propozycja do Rap 20, a teraz Vivi Simon i White Your i Hustler na drugim miejscu.

Vivi Simon to certyfikowany hustler, a więc Vivi Simon i Whiteshirt 2115 z tym kawałkiem to drugie miejsce Rap 20. Zbliżamy się do końca i tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie. Ksywa White 2115 musi paść raz jeszcze.